wezmą cię, potem także wezmą cię. Żeby zabrać ciebie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Marzenia o własnym Jaguarze spełnione, ale to chyba nie tak miało wyglądać. Jak ma wyglądać praca z dobrymi benefitami? Sprawdzimy to. A tę prawdę zaczniemy od myśliwców dla Ukrainy, nie od Polski.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. F-16 dla Ukrainy. Minister obrony Belgii ogłosił przekazanie 7 takich maszyn jeszcze w tym roku. Zaproponuje też rządowi oddanie wszystkich samolotów tego typu po tym, jak jego kraj otrzyma już wszystkie zamówione w USA F-35.
3: Prawda Antyradia.
2: Stanąć można na przykład jak Warszawa. Stołeczni drogowcy zapowiadają wielką kumulację remontów torowisk. W wakacje do prac w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości dojdą remonty na skrzyżowaniu Jana Pawła z Aleją Solidarności i na Grójeckiej. Obejmą ponad 20 linii. Na ulicę ruszą zastępcze autobusy.
3: Prawda Antyradia.
2: Wakacje to nie tylko czas remontów dróg czy torowisk, za siebie biorą się też szkoły. We Wrocławiu prace będą w około 100 placówkach. Zarząd inwestycji Jolanta Wnęk.
4: Remonty instalacji elektrycznych, tablice rozdzielcze, no takie różne w zależności od potrzeb i od tego, jak jesteśmy już dokumentacyjnie przygotowani, bo wiele z tych prac wymaga wcześniej opracowania projektu.
2: W planach też odnowa toalet i klas.
3: Prawda Antyradia.
2: Pewność siebie i poczucie, że firma zaopiekuje się nami, tego podobno oczekujemy dziś, szukając pracy. Owocowe czwartki to już tylko rekrutacyjny żart.
5: Owocowe czwartki czy karty sportowe to jest już za mało.
6: Lepszy pakiet zdrowotny by mnie zadowolił, na przykład więcej dostępnych wizyt u psychologa.
5: Obawa o swoją psychikę jest coraz częstsza. Pracuj.pl, Anna Goreń.
7: Aż 39% badanych wskazuje ryzyko wypalenia zawodowego jako swój istotny lęk na nadchodzącą dekadę. Dodatkowo 27% mocno martwi się o zdrowie psychiczne.
5: Kandydaci na pracowników oczekują też szkoleń.
7: W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: Studenci marzą o Jaguarze, ale chyba nie o takim. Kolumbijskie służby unieszkodliwiły wielkiego kota, który wszedł na teren uniwersytetu. Drapieżnik nikomu nic nie zrobił, został częściowo uśpiony, trafił do weterynarza, a po kompleksowym leczeniu wyjdzie na wolność. Jest 6:02. To była Prawda Antyradia.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Upały wracają. 32 stopnie będą dziś w Zielonej Górze, 31 we Wrocławiu, Opolu i w Katowicach, 29 stopni w Krakowie, 27 w Rzeszowie, Poznaniu i w Łodzi, 26 w Warszawie, a najmniej 23 w Trójmieście i w Olsztynie. Deszcze możliwe w Rzeszowie i w Szczecinie, burze w Koszalinie, Zielonej Górze, Krakowie i w Zakopanem.
8: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Joanna Obuchowska, zapraszam. Kraków uczy dzieciaki, jak uczyć seniorów o internetowych czy telefonicznych oszustach. Sprawdzimy też, w jakiej pracy można dobrze zarobić. Nie zabierz babci dowód, a ustal z babcią hasło. W krakowskich szkołach młodzież uczyła się o tym, jak nie dać się oszustom, po to, żeby później przekazać tę wiedzę dziadkom.
9: Z jakim efektem zakończyliście Państwo tę akcję i jak ona przebiegała w szkołach?
10: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tą akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej. Mogą poczuć się potrzebni tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora, czy w jakichś innych klubach, i ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
9: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
10: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione, więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
11: Mieliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
9: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
11: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
9: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
12: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład. Na tych zajęciach to też rozwiązywaliśmy krzyżówkę o cyberbezpieczeństwie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat z nauczycielami, którzy realizowali z nami ten projekt.
13: Siostra Katarzyna Jakubiec, dyrektor szkoła nr 164 w Krakowie, prowadzona przez siostry nazaretanki.
9: Jak przebiegała akcja w Państwa szkole?
13: W naszej szkole temat ten jest w ogóle bardzo szeroko realizowany właściwie cały czas, więc włączenie się w tą kampanię było takie oczywiste. Otrzymaliśmy informację drogą mailową tutaj z kuratorium naszego krakowskiego i udział był taki oczywisty, ponieważ my bardzo mocno akcentujemy to bezpieczeństwo w szkole, zarówno w przestrzeni uczniowskiej, nauczycielskiej, też jeżeli chodzi o rodziców, więc dziadkowie to jest druga taka płaszczyzna, z którą współpracujemy na bieżąco, więc stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry, a jednocześnie bardzo prosty pomysł, żeby właśnie w ten sposób to przekazać. Zazwyczaj babcia i dziadek od swoich wnuczków taką informację przyjmie z radością i jako coś bardzo oczywistego.
9: Ale konkretnie jak wykorzystywaliście Państwo lekcje wychowawcze w tym celu?
13: Przede wszystkim to odbywało się na zajęciach z informatyki, a także na zajęciach z koła informatycznego. Tam spora grupa uczniów w tym uczestniczy, więc panie rozpropagowały to oczywiście wśród wszystkich uczniów, natomiast już ta grupa taka wybrana, która się do tego projektu zgłosiła, realizowała to właśnie na tych zajęciach.
9: No ma to swoje uzasadnienie, bo faktycznie sztuczna inteligencja już się rozpanoszyła w naszym życiu.
13: Dokładnie tak jest i myślę, że uczniowie nawet z tych młodszych klas, bo akurat nasi uczniowie to jest klasa szósta, mają tego ogromną świadomość, korzystają też z tych narzędzi zwyczajnie w czasie procesu edukacji, więc dobrze wiedzą, jakie są korzyści, ale jakie są zagrożenia, a seniorzy niekoniecznie jeszcze tą wiedzę posiadają.
14: Inspektor Maciej Kubiak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. 2025 rok to jest 450 osób oszukanych metodą na legendę, na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, z czego 313 osób to stanowili seniorzy w wieku 65+. Równie niepokojąco i źle wyglądają statystyki strat, które generuje tego typu przestępczość. To jest ponad 14 milionów złotych, a niestety z udziałem seniorów to jest ponad 10 milionów strat za sam 2025 rok. Także mamy cały czas dużo pracy i stąd każda inicjatywa jest niezwykle dla nas ważna, cenna. Nie przechodzimy obojętnie obok żadnej inicjatywy, a sami również dużą część naszej profilaktyki poświęcamy bezpieczeństwu seniorom.
9: Akcja była co prawda skierowana tylko do uczniów klas szkół podstawowych, ale mamy też tutaj szanowną młodzież, więc jak oceniasz tego typu projekty i czy ty na przykład kiedyś w przeszłości rozmawiałaś ze swoimi dziadkami na ten temat?
15: Ja mam już tylko jedną babcię. Uważam, że takie projekty są bardzo potrzebne. Mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka. Mam wrażenie, że to jest też jeden z sposobów, o którym świadomość jest najlepsza. Że to jest sposób, o którym się najwięcej mówi. Zdarzyło się też babci zakupić odkurzacz, który był reklamowany jako urządzenie zdecydowanie bardziej cudowne niż było w rzeczywistości. Moja babcia jest jeszcze o tyle bezpieczna, że nie korzysta z internetu, nie umie wysyłać SMS-ów, więc jedyny sposób, na który można od niej coś wyłudzić, to jest właśnie połączenie telefoniczne.
9: Ale uważasz, że to naprawdę jest dobre, że nie ma kontaktu poprzez internet ze światem?
15: Uważam, że babcia bardzo dużo w życiu przeżyła, bardzo dużo w życiu przeszła i ona nie jest otwarta na nowe technologie, podchodzi do wszystkiego bardzo z dystansem, niekoniecznie chce się teraz podłączać do sieci. Ma swój telewizor, ma swój telefon, nic więcej do szczęścia nie potrzebuje i szczerze mnie to też dość inspiruje, bo im dłużej przebywam w internecie, tym bardziej mam ochotę przestać przebywać w internecie, zwłaszcza z uwagi na generatywną sztuczną inteligencję, która mnie otacza zewsząd i której jestem dużym przeciwnikiem ze względów etycznych i ekologicznych, ale tutaj troszkę odbiegam od tematu. Więc zdecydowanie są to akcje potrzebne, zwłaszcza dla seniorów, którzy więcej przebywają w internecie. Od mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka, ale wtedy jeszcze nie podrobił głosu mojego kuzyna. Mój kuzyn był przed mutacją, przestępca był po mutacji, więc szczęśliwie babcia zauważyła i się rozłączyła.
9: A jak się zakończyła historia z odkurzaczem?
15: No jest odkurzacz. No i babcia nie używa odkurzacza, bo jest obrażona na odkurzacz i w sumie to nikt nie używa odkurzacza, bo babcia jest obrażona na odkurzacz, ale szczęśliwie nie była to skala kilkudziesięciu tysięcy, tylko może dwóch.
9: A ustalone jest hasło z babcią?
15: Jeszcze nie, ale wrócę do babci, ustalę na pewno.
9: W przypadku oszustw na seniorów w dużej mierze mówi się właśnie oszustwa tak zwane na legendę, na wnuczka. Czy ten modus operandi zmienia się na przestrzeni lat?
14: On się cały czas zmienia. Tak naprawdę policja musi cały czas nadążać za nowymi technikami i sprawstwa ze strony przestępców. Musimy cały czas być czujni, bo tak naprawdę ta legenda, o której pani redaktor mówi, cały czas żyje i się ewoluuje i za tym musimy po prostu nadążać.
9: Przekazy medialne to też okazja na edukację, zatem co powinno seniorów zaniepokoić, kiedy właśnie otrzymają taki telefon, jak powinni rozmawiać z takim oszustem, żeby go zdemaskować?
14: najlepiej nie rozmawiać, a żeby go zdemaskować, ta inicjatywa, która została tutaj przedstawiona dzisiaj w trakcie tej konferencji, inicjatywa ze strony pani wojewody małopolskiej, jest niezwykle cenna, bo jest najłatwiejsza. Po prostu ustalić hasło, bezpieczne hasło, takie, które znają tylko członkowie rodziny. I to, można powiedzieć, zamyka drogę przestępcom do naszych skarbonek.
9: A skoro mowa o cyberbezpieczeństwie, to jakie zagrożenia czekają na nas, naszych dziadków?
11: Takie jak tu była mowa właśnie, że wykorzystywanie finansowe.
9: Co może zrobić oszust?
11: Zadzwonić do osoby starszej, podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek i bardzo potrzebuje 20-50 zł i trzeba się po prostu nie dawać.
12: Ale to też może być oczywiście większa kwota i już wtedy są większe problemy. Właśnie też się mogą ci hakerzy podszywać pod bank, pod policję, prosić o numery konta i różne takie rzeczy.
5: Rozmawiała Ola Wasilewska.
3: Cała prawda. Antyradia.
5: Fach w ręku się opłaca. Człowiek, który umie ogarnąć prąd albo zrobić meble, może sporo zarobić. O szczegółach Monika Banyś-Bator z Personal Service.
9: Okazuje się, że fach w ręku jeszcze nigdy nie był taki cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji oczywiście zmienia rynek pracy, ale to wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów. Z naszej analizy wynika, że doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet do 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. I tutaj takie tło. Od lat oczywiście obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Mówimy oczywiście o dobrym elektryku, stolarzu, kamieniarzu, który buduje swoją renomę przez lata, bo tutaj oczywiście doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, rzetelność wykonywanej pracy, no bo to wszystko przekłada się na liczbę klientów, no a liczba klientów ostatecznie decyduje o tym, ile taka osoba zarabia. I teraz przejdźmy właśnie do tych zarobków. Jeżeli chodzi o osoby, które potrafią zarobić do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie netto, to na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tuż za nimi plasują się kamieniarze. Tutaj te zarobki są od 9 do 25 netto. I mechanicy samochodowi. Tutaj te wynagrodzenia sięgają nawet 23 tysięcy złotych miesięcznie. Stolarz zarobi od 10 do 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. Natomiast tutaj musimy podkreślić, to oczywiście jest tak, że takie osoby bardzo często są zatrudnione w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzą firmy, więc bywa tak, że mają miesiące, kiedy zarabiają właśnie te 10 tysięcy, bywają miesiące, kiedy zarabiają 20 i to jest uzależnione często od sezonu, od miesiąca, od liczby klientów, tak jak już było powiedziane. Następnie mamy atrakcyjne wynagrodzenia również w zawodach związanych z budownictwem i wykończeniem. Dekarze zarabiają od 7 do 18 tysięcy złotych netto miesięcznie, cieśle od 7 do 15, brukarze znowu od 8 do 14 tysięcy złotych netto miesięcznie. Takim ostatnim tutaj zawodem jest zbrojarz. On może liczyć na wynagrodzenia rzędu 6 do 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Kowale od 6,5 do 11. I tutaj to, na co warto zwrócić uwagę, to te zawody nadal często pozostają poza głównym nurtem zainteresowania młodych ludzi. Nadal młodzi wybierają głównie studia wyższe. Natomiast okazuje się, że rzeczywiście ten fach w ręku potrafi się bardzo zwrócić. Mamy też jeszcze trzy takie zawody, które nie są aż tak techniczne jak te wymienione i mowa tutaj o guwernantkach. Mamy zarobki od 4 do 8 tysięcy złotych netto miesięcznie znowu, więc całkiem atrakcyjne i tutaj znowu to zależy od kompetencji tej guwernantki, od znajomości liczby języków obcych i tak dalej. Krawcy mogą zarobić od 4 do 8,5, a rymarze od 4 do 7,5 netto miesięcznie.
5: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Banyś-Bator z Personal Service.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie.

0: Zbliżamy się do stałej obecności Amerykanów w Polsce, choć na razie to trochę patykiem po wodzie pisane. Paliwa nie powinny zdrożyć drastycznie, na to liczą w rządzie. W tej prawdzie też opóźnienie w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 6:30. Grzegorz Kornacki. Stała baza wojskowa USA w Polsce o krok bliżej i może to mały krok dla samej bazy, ale za to wizerunkowy skok dla rządu. Szef MON po spotkaniu z Pete'em Hegsethem mówi, że Departament Wojny Stanów Zjednoczonych jest otwarty na taki pomysł, tylko nie mamy konkretów, a czy coś się wydarzy, zależy od dogadania szczegółów. Na razie pod koniec maja wysłaliśmy list zgłaszający gotowość, potem rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Według Donalda Tuska to bardzo dobra droga do uzyskania pozytywnej decyzji.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie będzie radykalnych podwyżek cen paliw. Różnice będą kilkugroszowe, tak mówi minister energii o wygaszaniu pakietu ceny paliw niżej. Na razie skończyło się obniżanie akcyzy, obniżony VAT i regulowanie cen zostają jeszcze do końca miesiąca. Dziś 95 może kosztować maksymalnie 6 zł. 98, bójcie się Boga, 6,66. Olej napędowy 6,20.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie może być tak, że coś raz zostało zrobione dobrze, a potem coś jeszcze będzie zrobione w terminie. Szykuje się opóźnienie zakończenia remontu torowisk tramwajowych w centrum Warszawy na moście Poniatowskiego. Robotnicy wykryli wady konstrukcyjne i niedziałające od lat odwodnienie. Wiceprezes tramwajów Konrad Niklewicz.
2: Myśmy planowali, że dokończymy pracę na wiadukcie mostu Poniatowskiego do końca lipca. Nie wiem, czy ten termin uda mi się dzisiaj obronić. Mam nadzieję, że tak. Zastanowimy się, w jaki sposób możemy nadrobić czas, który potrzebujemy, żeby wykonać pracę wcześniej nieplanowane.
0: Pozostałe prace mają przebiegać zgodnie z planem.
1: Prawda Antyradia.
0: Miski z wodą dla psów pojawiły się w Katowicach. Miasto szykuje się na upały. Michał Mendala.
3: Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury, są już wystawione miski z wodą dla czworonogów. Ta woda przy tych najwyższych temperaturach będzie kilka razy w ciągu dnia też wymieniana, aby ona oczywiście oferowała czworonogom ochłodę.
0: Dla ludzi są kurtyny wodne, które włączą się automatycznie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Pierwsza tegoroczna fala upałów z 40 stopniami Celsjusza zmierza do Hiszpanii. Utrzyma się kilka dni. Na zegarach mamy teraz prawie 6:32. Czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Nie będzie kontynuacji serialu The Boroughs. To produkcja braci Duffer, twórców Stranger Things, która zyskała łatkę Stranger Things dla seniorów. Koncepcja była podejrzanie podobna, z tym, że z nadnaturalnym złem walczyli ludzie z ośrodka spokojnej starości, a nie dzieciaki. Tygodniowa oglądalność w piku wyniosła około 9,5 miliona wyświetleń, po czym spadła o ponad połowę. To może być przyczyna decyzji, bo oceny były dobre. Recenzje krytyków niemal wyłącznie pozytywne na Rotten Tomatoes. A jak o walce z nadprzyrodzonym złem i starości mowa, to kolejne martwe zło jest już nakręcone. Tym razem fabuła cofnie widzów w czasie do 72 roku, czyli pokaże wydarzenia poprzedzające oryginalną trylogię. Film ma trafić do kin w kwietniu 2028 roku, a już 10 lipca premiera martwego zła z pod tytułem Ogień.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Burze mogą dziś pojawić się w Krakowie, Zakopanem, Zielonej Górze i w Koszalinie, deszcz w Szczecinie i w Rzeszowie. Poza tym sucho, słonecznie i ciepło. Będzie od 23 stopni w Gdańsku i w Olsztynie, przez 25 w Koszalinie, 26 w Warszawie, 28 w Szczecinie i 31 w Katowicach, Opolu oraz Wrocławiu, do 32 w Zielonej Górze.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Wiesz, Piotruś, ja ci powiem tak. Ja nie lubię rutyny. Strasznie nie znoszę. Dlatego...
2: A spotykasz się ze mną codziennie od rana, o 6.30. Dzień.
1: Wiesz, co chciałem coś zmienić. Przestańmy się napinać na Bóg wie jakie powitania o tej godzinie. Bo my, proszę Państwa, za każdym razem przeżywamy to. Myślimy, co zrobić fajnego, jak fajnie inaczej się przywitać. Wiesz co, Piotrek? Dzień dobry.
2: Cześć.
1: No siema.
2: Hej.
1: No i...
2: Elo.
1: No i co? Nie lepiej?
2: Lepiej.
1: No.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, dzisiaj idę do dentysty.
2: Człowiek ciekawocha zaczyna tym razem od dentysty.
1: Spędzę dzisiaj bardzo dużo czasu u dentysty, bo zaczynam moją terapię i mam kilka wizyt zaplanowanych.
2: Chodzisz na terapię do dentysty?
1: No nie wiem, jak to nazwać. No, lepiej brzmi niż na leczenie.
2: Ale idziesz terapia do dentysty, czy idziesz do terapeuty, bo już się pogubiłem.
1: Idę do dentysty.
2: Aha, okej.
1: Z terapią zębów, tak? No i spędzę tam troszeczkę czasu i chciałem wam powiedzieć kilka ciekawostek a propos uzębienia. Ciekawostki stomatologiczne.
2: Dajesz.
1: Wyobraź sobie, że szkliwo, zewnętrzna powłoka zęba, to najtwardsza tkanka w całym ludzkim ciele. I jest twardsza niż kości. Taka ciekawostka. A druga ciekawostka jest taka, i o tym mogliśmy się przekonać kilka razy w historii. Otóż wyobraź sobie, nie ma dwóch osób z takim samym układem uzębienia. Przez co odgrywają one kluczową rolę w medycynie sądowej, są mniej więcej porównywalne do odciska palca. To jest taka sama moc dowodowa.
2: Tak, jak ty jesteś człowiekiem kalendarium i człowiekiem ciekawocha, to jestem człowiek puenta, prawda?
1: Tak.
2: I tak mi przyszło teraz do głowy. Pozwolisz? Że tak sobie pomyślałem, że zarówno u psychologa, jak i u dentysty kluczowe są dwa zęby. Ząb mądrości i ząb czasu.
0: Desperanos, Vantiradio.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Rachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
18: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy.

0: Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron Maiden.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zatrzymany sprawca, ale sprawa się nie kończy. Nie kończy się też temat Iranu, choć sprawy idą w dobrym kierunku. W tej prawdzie też ostrzeżenie dla korzystających z miejskiej karty w Krakowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi siódma, Grzegorz Kornacki. Zatrzymany 36-latek z gruzińskim paszportem i bogatą kartoteką. To on jest głównym podejrzanym o zabójstwo antyputinowskiego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ale to nie koniec.
2: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
1: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, a koordynator służb specjalnych rzuca na to pewne światło. Tomasz Siemoniak.
3: Bo ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany.
1: Do zabójstwa w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek.
0: Prawda Antyradia.
1: Znieśliśmy blokadę, a Irańczycy przestali atakować statki w cieśninie Ormus. Tak mówi J.D. Vance, chwalący działanie porozumienia pokojowego Waszyngtonu i Teheranu. Poprzedniej nocy przepłynąć miało 12,5 miliona baryłek ropy, najwięcej od początku konfliktu. Odezwał się nawet najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Khamenei. Oświadczył, że był przeciwko porozumieniu, ale ostatecznie je zatwierdził.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie będzie tymczasem zapowiadanych na dziś rozmów pokojowych USA-Iran. Były spodziewane w Szwajcarii. Wcześniej to na dziś zapowiadane było ogólne, uroczyste podpisanie porozumienia, ale przesunęło się na wcześniejsze dni. To, że J.D. Vance nie przyleci na dzisiejsze rozmowy, zostało ogłoszone już parę godzin temu. Ponoć to ze względów logistycznych. Waszyngton chce usiąść do stołu tak szybko, jak to możliwe.
0: Prawda Antyradia.
1: Układają się. Powoli. Premier Węgier rozmawiał z szefową Parlamentu Europejskiego. Po spotkaniu powiedział, że procedura z artykułu 7 prowadzona wobec Budapesztu powinna być zakończona do jesieni. Toczyła się przez poprzedni rząd i działania wymierzone w praworządność oraz demokrację.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec karty krakowskiej. 10 sierpnia aplikacja na komórki zostanie wyłączona, bo miasto ma nową. To M Kraków. Lepiej już rezygnować ze starego programu, żeby się nie zapomnieć. Urząd Miasta Daniel Wiśniowski.
4: W momencie, kiedy ktoś wejdzie do tramwaju i będzie kontrola i ma tam bilet kupiony okresowy, no to będzie problem, dlatego konsekwentnie komunikujemy, żeby tą aplikację M Kraków ściągnąć, zalogować się kartą krakowską na kartę krakowską i żeby tych problemów uniknąć, o których mówimy.
1: Zniżki z karty krakowskiej zachowają ważność.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Od 23 do 32 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze i burze możliwe na północnym zachodzie i na południu. Nie powinno być tego jednak za dużo. Na Summer Punch Festival w Warszawie dziś trochę słońca, trochę chmur i do 26 stopni. Wieczorem w stolicy 21 stopni, w pozostałych miastach od 17 do 22. Deszcze i burze możliwe na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Michał dzisiaj świetnie wygląda. Ja go oglądam od tej 6.30, od stóp do głów. Młodzieniaszek, wyglądasz jak z filmu Kids, Harmony Korina. Wyglądasz jak ja w 99.
2: Spójrzmy się raz.
1: Bo. Słuchajcie, dzisiaj będziemy dużo rozmawiać sobie, jak co piątek, jak codziennie, o kaczorze kibicu, który stał się oficjalną maskotką tego mundialu.
3: Przede wszystkim jak co piątek będziemy Państwu mówili, że wspaniale jest, dlatego że weekend pracujący się skończył, zaczynamy weekend i jesteśmy wszyscy w lepszych nastrojach.
1: Ja dzisiaj mam dentystę przecież. Cały dzień będę miał dentystę.
3: Stary, masz na sobie koszulkę Balenciaga, to naprawdę zniesiesz wszystko. Poza tym będziemy mówili o strażnikach, którzy ratują tajemnicze zwierzę, proszę Państwa, co ustalili w trakcie akcji ratowniczej.
1: No i na koniec komary, które mają swoje ulubione ofiary. Ugryź mnie.
3: Cytując Hannibala Lectera i komara. Witajcie.
1: Michał, naprawdę aż mi ciarki przeszły. Acid Drinkers teraz nie chcę wyobrażać sobie tego. Nie.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, kolega tutaj zapowiedział intrygującą informację o komarach. A jako, że wchodzimy w sezon urlopowy, ja proponuję od tegoż komara rozpocząć, mój miły. To jest informacja numer 9.
2: Wiecie dobrze, że proszę Państwa, my jesteśmy fanami zagranicznych naukowców. Czytamy różne periodyki.
1: Bez nich nasza audycja by nie istniała.
2: No, Science Alert powołuje się na wyniki badań naukowych, które nie pozostawiają wątpliwości.
1: Mów.
2: Niektórzy ludzie są znacznie bardziej atrakcyjni dla komarów niż inni. I kluczowe znaczenie mają, Michał, zapach.
1: Czyli
2: ciepło ciała. Czekaj, dotknę.
1: Czyli to dobre pH.
2: I wydychany dwutlenek węgla.
1: Który dopiero w połączeniu, proszę Państwa, z tymi naszymi aromatami jest czymś, czego nie może sobie komar odmówić. W przypadku niektórych z nas.
2: Jak ty oddychasz i masz ten zapach specyficzny, one wyłapują przez swoje receptory ten zapach, nawet z odległości kilkudziesięciu metrów. Gdy zbliża się taki komar na odległość 10 metrów, zaczynają rejestrować nasz indywidualny zapach i właśnie, tak jak mówię, z dwutlenkiem węgla dzieje się magia. Temperatura ciała, wilgotność przyciąga go i on...
1: No, są tacy, którzy bardzo żałują, że komar nie wysysa tłuszczu, a niestety krew.
2: I uwaga, co jest mitem? Do tej pory były mity i różne teorie na temat tego, co przyciąga komary do nas. I uwaga, nie jest to grupa krwi, nie jest to kolor skóry, nie jest to kolor oczu, nie jest to kolor włosów. Nie ma na to żadnych dowodów.
1: Proszę Państwa,
2: ale zapach.
1: Prawda jest taka, że komar, mój drogi, jest dokładnie taki sam jak sprzedawca ryby.
2: Czyli komar nie mógłby zaśpiewać piosenki przez twe oczy zielone, zielone oszalały.
1: To raz, a dwa, że wkurza tylko latem.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Po reklamie.

0: Lekarz milioner oddał pieniądze, tyle tylko, że bez miliona złotych. Uniewinniony od zarzutu zabójstwa Papały walczy o zadośćuczynienie. W tej prawdzie też Summer Punch Festival ruszyła nowa impreza na mapie wydarzeń z ciężkim graniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Młody, obrotny i z dużego miasta oddał pieniądze. Dawid Kacprzyk, najsłynniejszy dziś lekarz milioner z Warszawy, oddał część pieniędzy zarobionych w szpitalu południowym. 500 000 złotych z ponad 1,5 miliona. To jednak nie zatrzyma śledztwa prokuratury w jego sprawie. Chodzi m.in. o rzekomy salonik VIP dla polityków z obozu rządowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Wniosek rozpoznany. Decyzja za tydzień. Płocki sąd w piątek ogłosi, co z zadośćuczynieniem i odszkodowaniem za niesłuszne tymczasowe aresztowanie Igora M. Patyk siedział w związku z zarzutem dotyczącym zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Został uniewinniony.
1: Prawda Antyradia.
0: Kurtyna wodna. Katowice przygotowały się na nadchodzące upały. Spryskiwacze są na rynku, w parkach czy skwerach. Michał Mendala.
2: Kurtyny wodne, one zamontowane są w taki system automatycznego uruchamiania ich i kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować. Dodatkowo timer ustawiony jest w taki sposób, aby działały one w godzinach między 9 a 20.
0: Kurtyn jest ponad 20.
1: Prawda Antyradia.
0: Gorąco też w Warszawie, gorąco muzycznie. Za nami pierwszy dzień pierwszej edycji Summer Punch Festival na letniej scenie progresji. Welcome to your revolution,
3: Warsaw! Wake up! Co dzisiaj jakby tak muzycznie się najbardziej przyciągnęło?
4: Przyjechaliśmy przede wszystkim dla Bill Murray i dla Bad Omens.
5: Właśnie skończył się Set It Off. O mój Boże! Kocham Set It Off, kocham od dzieciaka i zagrali moją ulubioną piosenkę, mimo że jest z album z 2014.
6: Dzisiaj głównie na Set It Off i Baby Metal, ale będziemy dwa dni, bo jutro jest Palais Royal, więc to jest nasz najbardziej.
7: Na najbliższą przyszłość plan jest taki, żeby się bawić.
0: Jutro, czyli dziś, też m.in. Smashing to Pieces czy Three Days Grace. Pamiętajcie też o strefie Antyradia, z której po 16 nadajemy program na żywo.
8: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Bangkoku, gdzie w drugim spotkaniu kwalifikacji siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet Polki pokonały Ukrainki 3-1. Nasze dziewczęta miały chwilę słabości w trzecim secie, ale przezwyciężyły kryzys i w czwartej odsłonie zamknęły mecz. Kolejne starcie w sobotę. Polska zmierzy się z Holandią. W meczu Czechów z RPA był remis 1-1. Nie oszukujmy się, ale szału nie było. Czesi szybko

0: którego w 83 minucie wykorzystał Mokoena i było po zawodach. Ten remis jest dla obu drużyn jak na plaster. Kolejny serwis 8:30.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: 16 stopni dziś w nocy na termometrach w Warszawie, czyli na Summer Punch Festival. Podobnie będzie w Trójmieście i w Łodzi. 14 stopni ma być w Olsztynie, a 18 we Wrocławiu, Opolu i w Szczecinie. W ciągu dnia dziś od 23 do 32 stopni burze mogą pojawiać się w Koszalinie, w Zielonej Górze i w Krakowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Witam cię, mój drogi kumie. Dobrze ci dzisiaj w tym kostiumie.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
3: Ja zadzwonię do pana Maćka Orłoś. Powiem, że mam człowieka do galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Człowieka haiku.
1: Są jeszcze w Teleekspresie?
3: Prosimy. Na pewno. Jedziesz. Dobra, moi drodzy, w kalendarium dziś bardzo dynamicznie. 1930 rok, do Gdyni przypłynął zakupiony we Francji statek, który wtedy należał do Niemców. Żaglowiec szkolny Dar Pomorza.
1: Geschenk Pomeranz po niemiecku.
3: Danke. W 1963 roku, zobaczcie jak to było dawno temu, to 63 lata temu, pierwszy krajowy festiwal piosenki polskiej w Opolu.
1: Jacht do wygrania, przypominam.
3: Lecimy dalej. Możemy się Heathem Ledgerem podniecać, ale uważam, że pierwszy Batman Tima Burtona w 1989 roku miał premierę właśnie 19 czerwca. Jest tym najlepszym.
1: To ten z Michaelem Keatonem?
3: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger.
1: Pięknie wyglądasz, Joker, nie pytałem.
3: 1962 rok. Teraz ci, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. Paula Abdul, amerykańska piosenka. Karka, tancerka, tak, i ludzie nie doceniają jej, bo ona jest odpowiedzialna za wiele choreografii filmowo-telewizyjnych.
1: Ona była malutka, nie zauważyli.
3: A w 1970 roku przyszedł na świat Brian Head Welsh, czyli gitarzysta zespołu Korn, ten z warkoczykami, którego ja byłem fanem, zawsze chciałem wyglądać tak jak on. On miał dużo kryzysów osobistych, ale wrócił i w Kornie gra ponownie. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Człowiek kalendarium.

0: Dzisiaj będziecie tak wrzeszczeć pewnie. Girls, girls, girls. Tylko dajcie trochę czasu do wieczora. Kolega przychodzi, ledwo co kalendarium skończył, mówi, ale nie, nie, mam news.
1: Proszę
0: mam
1: państwa, news. Ronnie Wood z Rolling Stonesów kupił dom. Mhm. Wyobraźcie sobie, Małgo ładnie to powiedziała. Maida Vale, tak się mówi, w dzielnicy.
0: Ale kiedy to było? Kiedy to było?
1: Kiedy? No kilka lat temu kupił.
0: Mhm. Aha,
1: za 7 milionów funtów. Dość
0: to
1: dużo.
0: Niedawno.
1: Tak. Dość dużo, tak? I uwaga, przemalował swoje drzwi na kolor różowy.
0: Why not?
1: No i Rada Westminster uznała, że jaskrawy kolor nie pasuje do historycznego charakteru zabytkowych domów w okolicy.
0: Czyli jak to się ładnie po polsku mówi, nie licuje.
1: Nie licuje. Okazuje się, że to nie pierwszy problem na dzielni. Pani aktorka, która również jedna z sąsiadek pana Wooda, Angela Allen, też miała taką sytuację. I rada wtedy zagroziła jej grzywną w wysokości 30 tysięcy funtów.
0: Pink is the new black, przecież
1: yes.
0: się mówi.
1: No i słuchajcie, zapadł wyrok. Proszę państwa, rzecznik rady dla The Independent wyjaśnił, że nieruchomości w tej części Londynu są częścią charakterystycznego zespołu budynków zabytkowych w strefie ochrony konserwatorskiej.
0: Przepraszam, muszę powiedzieć, że mi to przypomina jakąś sytuację.
2: Czy pani zauważyła, jakie ja zasłony powiesiłem?
3: No te zielone.
2: No właśnie. A pani powiesiła żółte z brązowy. Jak to teraz wygląda? Ohyda.
3: No co to pana obchodzi, jak ja mam u siebie zasłony?
2: Ja jestem odpowiedzialny za ten dom i wymagam społecznego podejścia. Ja powiesiłem zielony, pani brązowy. No jak to teraz wygląda?
0: Czyli, przepraszam, on w czarnym entourażu różowe drzwi zrobił, tak?
1: Mhm.
0: Czyli jak świnia w kopalni.
1: Można tak. Jak widać, ursynów Westminster ten sam ból.
0: Za 11:08.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od

0: 74 900 zł. W pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy. Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Bogaty jak lekarz. Czy to prawda? Pokażą przepisy, które dziś mają przejść przez Sejm. Przedłużenia sankcji na Rosję będą obowiązywały przez kolejny rok. W tej prawdzie też lato i letnie aktywności w końcu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Zarobki lekarzy na celowniku. Sejm będzie dziś głosował nad projektem ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z ich numerem PESEL albo numerem prawa do wykonywania zawodu. A skoro już posłowie będą przy pieniądzach, to pochylą się też nad ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Tutaj chodzi o ściągnięcie paru miliardów złotych z zarabiających na drogich paliwach. Spodziewane są jakieś 4 miliardy.
1: Prawda Antyradia.
0: Sankcje na Rosję dłużej. Unijni przywódcy jednomyślnie zgodzili się na to, żeby okres ich obowiązywania to było teraz nie 6, a 12 miesięcy. Pierwszy raz od półtora roku za było 27 liderów wspólnoty. W ostatnim czasie wyłamywały się Węgry Orbana.
1: Prawda Antyradia.
0: Wojna tymczasem ma się zakończyć przed zimą. Tego przynajmniej chciałaby Ukraina, która zapowiada dyplomację i naciski na Moskwę. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski podziękował na unijnym szczycie krajom sąsiedzkim, w tym Polsce. Zapewnił, że Ukraina jest zobowiązana do wzajemnego szacunku. W kuluarach Zełenski miał spotkać się z Donaldem Tuskiem.
1: Prawda Antyradia.
0: Lato w pogodzie w końcu się zaczyna. W Poznaniu to w samą porę, bo ruszył właśnie sezon na letniej pływalni Kasprowicza. Posir Filip Borowiak.
2: To jest obiekt, na którym mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem.
0: Od poniedziałku wydłużą się godziny otwarcia, a sezon powoli rusza też nad jeziorami.
1: Prawda Antyradia.
0: Skoro już nad wodą jesteśmy, Kraków szykuje się na wianki. Impreza potrwa w tym roku 3 dni. Zacznie się dziś, a clou programu, czyli same wianki, jutro. Paty Just z krakowskiego biura festiwalowego.
3: Między 14 a 17, między innymi na Powiślu, przy skwerze Ewy Tymarczyk, przy kościele świętego Kazimierza oraz w Barbakanie. Nie trzeba nic przynosić, tylko chęci. A po godzinie 17 zapraszamy na bulwar Rodła, żeby wianki właśnie wrzucić do Wisły.
0: W tych wcześniejszych godzinach będzie plecenie wianków. Potem będą też koncerty. Jest 8:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody.
4: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Bardzo ciepły weekend przed nami, choć miejscami z kapryśną pogodą. Jutro będzie nawet 35 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze czy w Gorzowie Wielkopolskim. Będą jednak deszcze i burze na północy oraz na zachodzie. W niedzielę od 21 do 33 stopni. Deszcze i burze możliwe w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Krakowie czy w Zakopanem.
4: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Ho Chi Minh pamięta?
2: No oczywiście.
1: Założyciel partii komunistycznej we Wietnamie. A w Ho Chi Minh City był?
2: Nie był. A Ho Chi Minh nazywa się nadal Ho Chi Minh?
1: Ho Chi Minh City to się, to się, proszę pana, nazywa. Ustrój się zmienił, ale Ho Chi Minh wiecznie żywy. Więc przenosimy się teraz do Wietnamu. Proszę pana. We Wietnamie policja przeprowadziła gigantyczną akcję. Łapankę tak zwaną. To oczywiście nam Polakom ze względu na historię coś mówi. Ale słuchaj, ratowano nie demokrację, a koty, wyobraź sobie. Uratowano tych kotów 400, stary.
2: No.
1: Właściciele ze łzami w oczach odnajdowali swoje zaginione koty, które masowo ginęły. Okazało się, słuchaj, że skradzione koty miały przeznaczenie kulinarne.
2: Rany boskie.
1: Oni
2: 400 kotów?
1: 400 kotów zostało skradzionych w Ho Chi Minh City, słuchaj, przeznaczonych do pożarcia w restauracjach.
2: Więc jak jedziecie do Wietnamu i chcecie zamówić kurczaka, to lepiej się zastanowić.
1: To niekoniecznie jest kura. Jak to mówią, lepiej nie zaglądać na zaplecze azjatyckiej restauracji, jeśli w niej jesteś. Słuchaj, ja się zawsze zastanawiałem, wiesz co, to oczywiście inna szerokość geograficzna, ale ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego po pierwsze w IKEA tak strasznie smakują mi te klopsiki i dlaczego kot bular jest taki tani. No i tak. 10,49 za porcję. To już wiem.

0: 19 minut po godzinie 8.
1: Tak, dzisiaj znowu jest.
0: Mamy dla was 3 podwójne bilety na A Day to Remember 22.06, czyli już w poniedziałek w Poznaniu.
2: Jakbyście nie wiedzieli, kto to jest A Day to Remember, to jest kapela, która przylatuje do nas z Florydy. Stary Miami będziemy mieli w Polsce. To jest zespół hardcore emo indie rockowy. I oni są naprawdę są super. I jeżeli jeszcze nie znacie A Day to Remember, to prosimy was wziąć udział w tym konkursie i poznać. A konkurs już za moment, 3 podwójne zaproszenia.
0: Proszę państwa, zostańcie z nami. Konkurs będzie jak co piątek, trudny. Po prostu trudny, zepsujemy wam weekend.
1: 20 po 8, cholera jasna.
0: A teraz poplotkujemy. Maneskin z Tomem Morello i Gossip.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroen.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
21: Po reklamie.

0: To już chyba trzęsienie ziemi. Zarząd Szpitala Południowego odwołany, zarobki lekarza do zwrotu, prokuratura i nikt w akcji, a i to nie wszystko. Alarm w Argentynie, zaginął Cez. Inwazyjne gatunki na celowniku w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Odwołany cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie to kolejne echa afery z lekarzem milionerem i sterownikiem VIP dla polityków KO, który medyk rzekomo miał im urządzić. Sprawę bada Najwyższa Izba Kontroli. Wyniki jej działań mają być w przyszłym miesiącu. Swoje robi też prokuratura. Piotr Skiba.
2: Są dwie zainicjowane sprawy. Jedna dotyczy kwestii finansowych, druga dotyczy ewentualnej kwestii narażenia na niebezpieczeństwo pacjentów z SOR-u.
0: Antybohater tej opowieści oddał 500 000 złotych. Zarobił ponad 1,5 miliona w rok. Donald Tusk zapowiada, że korzystający z kolejki VIP, czyli z braku kolejki, poniosą polityczne konsekwencje.
1: Prawda Antyradia.
0: Zniknął niebezpieczny CES-137. Kapsuła z radioaktywnym materiałem została skradziona z laboratorium Instytutu Medycznego w Rosario w Argentynie. W kraju ogłoszony został alarm. Władze uruchomiły protokół awaryjny. CES-137 to jeden z najniebezpieczniejszych izotopów używanych obecnie w medycynie.
1: Prawda Antyradia.
0: Inwazyjne zwierzęta na celowniku. Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie zaczął odłów w parku Dolinka Służewska czy w Morskim Oku. Karolina Kwiecień Łukaszewska.
3: Do zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka morskiego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza inny gatunek obcy, a mianowicie jest to żółw ozdob.
0: Problematyczne są też rośliny nawłoć czy pistia rozetkowata.
1: Prawda Antyradia.
0: Do pracy za darmo poszukiwani. Wrocławska Ekostraż szuka wolontariuszy. Katarzyna Szakowska.
4: Nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów. Natomiast no, lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić.
0: Przed przystąpieniem do pracy trzeba przejść szkolenia.
5: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Szalenie emocjonująco zapowiada się 6. spotkanie o tytuł Mistrzów Polski w koszykówce. W Zielonej Górze za stal podejmie Legię Warszawa. Jeśli gospodarze marzą o złocie, muszą wygrać, bowiem w rywalizacji do 4 zwycięstw legioniści prowadzą 3-2. Jeśli tak się stanie, o tytule zadecyduje 7. spotkanie 21 czerwca w Warszawie, ale nie wybiegajmy w przyszłość, bo dziś mecz numer 6.

0: zaplanowano mecz Brazylii z Haiti. O 5 nad ranem Turcja zagra z Paragwajem. W sobotni wieczór o 19 Holandia kontra Szwecja, a na deser Niemcy sprawdzą wybrzeże Kości Słoniowej. Start 22.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
3: Upały wracają. 32 stopnie będą dziś w Zielonej Górze, 31 we Wrocławiu, Opolu i w Katowicach, 29 stopni ma być w Krakowie, 27 w Rzeszowie, Poznaniu i w Łodzi, 26 w Warszawie, a najmniej 23 w Trójmieście i w Olsztynie. Deszcze możliwe w Rzeszowie i w Szczecinie, burze w Koszalinie, Zielonej Górze, w Krakowie i w Zakopanem.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Informacje pogodowe w tej chwili na Florydzie. 29 stopni, lekkie zachmurzenie, odczuwalna temperatura 34. Dokładnie tyle dzisiaj będziemy odczuwali w Polsce. Floryda, dlatego że wysyłamy was dzisiaj na koncert A Day to Remember, a chłopaki z Florydy. A poza tym...
2: Kilka faktów mam na temat Florydy. Prosimy. Wyobraźcie sobie, to najbardziej płaski stan w USA. Najwyższy punkt,
1: the Flat State.
2: Jest, ma 105 metrów nad poziomem morza, co jest w ogóle absurdalne. Mm-hmm. To jest boisko piłkarskie. Mm-hmm. Poza tym, moi drodzy, aligatory i krokodyle żyją razem obok siebie i zrobiłeś taką minę.
1: Nie, bo leżą na ulicy, ja byłem, przejeżdżałem, słuchajcie, naprawdę tam aligatory po prostu walają się tak jak u nas przejechane koty. No.
2: Mamy przylądek Canaveral i Centrum Kosmiczne Kennedy'ego. Mamy 7700 jezior, co sprawia, że jest to raj dla wędkarzy. Ponad 900 rekordów świata pochodzi właśnie z Florydy.
1: I mamy florycki konkurs.
2: Mamy florycki konkurs, proszę państwa, jest zjawisko, które się nazywa Florida Man. Taki popularny mem internetowy, który polega na tym, że są absurdalne, komiczne sytuacje, które są nagłaśniane. Większość z nich właśnie dzieje się na Florydzie. Dlaczego tak się dzieje? Mm-hmm. Otóż jest coś takiego jak Sunshine Laws, mm-hmm. które sprawiają, że dziennikarze mają dostęp bardzo, bardzo głęboki do akt policyjnych. Więc nie ma tajnych informacji, wszystko jest jawne i możesz sobie zobaczyć magszoty tak zwane i tak dalej.
1: Pogubiłem. Ja muszę powiedzieć, że najwięcej Polaków widziałem na Florydzie, bo no wszyscy tam chodzą z siatką plastikową.
2: No i słuchajcie. Przekładamy Florydę na Polskę.
1: Dawaj.
2: Mamy 16 województw w Polsce.
1: Tak.
2: Które województwo w Polsce, drodzy słuchacze, jest polską Florydą i dlaczego? Czekamy na wasze maile, czekamy na wasze telefony. Desperanos@antyradio.pl 321-3216.
1: Białystok jak Miami na przykład. Desperanos@antyradio.pl.
2: Ja sobie to wyobraziłem. Polski Sony Croquet, proszę państwa, i Tabs, wyobraźcie sobie, i ich Testarossy, wyobraźcie
1: sobie. Szukamy Florydy w Polsce, 8:42.
2: Bang it on, T-Rex teraz.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dzisiaj jesteśmy na Florydzie, proszę Państwa, w Miami. Wszyscy są piękni, ale i zoperowani. Ale gdzie tam silikon, gdzie tam botoks? Mamy nową metodę.
2: Co to jest za kretynizm absolutny?
1: To jest full smashing, mój przyjacielu.
2: Trzeba być durniem, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że jest to nowy trend. Jeżeli macie dzieciaki, to po prostu popatrzcie na nie teraz karcącym głosem, żeby nie wpadły na taki pomysł. Nazywa się to bone smashing. To polega na tym, że celowo uderzasz twarz twardymi przedmiotami. I już brzmi, że jakby ten, który promuje tego typu rozrywki, już brzmi to tak, że jednak powinien iść do lekarza, ale w sprawie innego organu.
1: Gębie biją się butelką, masażerem, młotkiem lub innym ciężkim obiektem, a wszystko po to, żeby wywołane w ten sposób mikrourazy zmieniały kształt kości i prowadziły do uzyskania bardziej wyrazistej linii żuchwy, na przykład, czy kości jarzmowych.
2: Ja myślałem, że trzeba mieć absolutne deficyty intelektualne. Są takie piłki, jakieś takie lateksowo-kauczukowe, które wkładają ludzie do ust i żują, żeby te żuchwy im rosły, nie? Bo tu są mięśnie.
1: Chcesz, i żeby tak na Brada Pitta, że chcesz
2: tak
1: mieć.
2: Albo na Kędzierskiego. I wyobraź sobie... I wyobraź sobie, że to jest już punkt dalej. Osoby promujące bone smashing powołują się na tak zwane prawo Wolfa, czyli bronią się. Ta teoria mówi o tym, że kości dostosowują się do obciążeń, którym są poddawane. Problem polega na tym, że internetowi twórcy błędnie interpretują jej znaczenie. Lekarze! Uwaga! Mówię wyraźnie. Lekarze podkreślają, że prawo Wolfa odnosi się do naturalnych procesów zachodzących podczas aktywności fizycznej, kiedy wzmacniamy kości poprzez regularny trening.
1: No poprzez regularny wysiłek, a nie poprzez celowe uszkadzanie. Ludzie, no nie istnieją naukowe dowody na to, że uderzanie się w twarz może poprawić wygląd albo przede wszystkim zmienić rysy w pożądany sposób.
2: Więc no, jak nie, idziecie do kosmetyczki, a tam na stoliku leży młotek, to wyjdźcie.
1: To proszę podejść, bo miałem młotek wziąć do ręki.
2: Poczekaj, okay? Michał, ja ci poprawię tą buzię. No poczekaj.
1: Nie tu, w czoła! Ała!

0: do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: a różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ekstradycja, sezon kolejny. Londyński sąd zajmie się dziś byłym szefem RARS. Miliard dolarów na dozbrojenie Ukrainy. Summer Punch Festival. Po pierwszym dniu pierwszej edycji zajrzymy na letnią scenę progresji.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 9:00. Grzegorz Kornacki. Nie zliczę, który to już odcinek. Wracamy do sprawy ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Nad Michałem Kuczmierowskim pochyli się dziś londyński sąd. Rozprawa będzie za 3 godziny. Dawny szef RARS wpadł już prawie 2 lata temu. Polska prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień dla korzyści majątkowej.
0: Prawda Antyradia.
1: Miliard dolarów na dostawy uzbrojenia dla Ukrainy. Państwa wspierające Kijów zadeklarowały taki przelew w ramach programu kupowania broni przez Europę od USA i przekazywania jej Ukrainie.
0: Prawda Antyradia.
1: Może nie udać się na czas. Termin zakończenia remontu torowiska tramwajowego na moście Poniatowskiego w Warszawie stanął pod znakiem zapytania. Problem jest w samym moście i jego odwodnieniu. Wiceprezes tramwajów Konrad Niklewicz.
2: Woda w tym miejscu gromadzi się. Gromadzi się pomiędzy płytą torowiska a płytą mostową. Izolacja, podkreślam, izolacja przeciwko wodzie jest całkowicie przegniła i zniszczona od nadmiaru wody. Ponieważ to woda tam stała, urządzenia, które miały wodę odprowadzać, nie działały i nie działały już od wielu lat.
1: Reszta prac przebiega zgodnie z planem.
0: Prawda Antyradia.
1: Zostajemy w Warszawie, ale teraz jedziemy na letnią scenę progresji. Za nami pierwszy dzień Summer Punch Festival, nowej, ciężko brzmiącej imprezy na koncertowej mapie Polski.
3: Skąd przyjechaliście?
4: Spod Łodzi.
3: Czyli nie bardzo daleko?
4: Nie aż tak bardzo. Na razie zwiedzamy, poznajemy nowe brzmienia.
3: A jak zwiedzanie? W sensie, jak ogólnie ten festiwal wypada? Bo to jest ich pierwszy raz.
4: Bardzo, bardzo przyjemnie. Tak powiedziałabym, trochę kameralnie. Można na spokojnie wszystko obejrzeć, wszystkiego posłuchać, wszystko zobaczyć.
5: Ogólnie festiwal jest rewelacyjny. Poszłam z moimi znajomymi, z którymi tu jestem, zgubiłam się aktualnie, ale poszłam z nimi na drugą scenę i dosłownie w tym momencie odkryłam mega fajny zespół.
6: Daję radę, bardzo właśnie jest dobra organizacja, nie ma dużych kolejek, bo właśnie jest to dobrze rozłożone.
1: Na miejscu była i dziś też będzie Joanna Obuchowska. Na miejscu mamy też całą strefę Antyradia, z której nadajemy specjalny program na żywo. Start o 16:00, ale zaglądać możecie już wcześniej. Szukajcie nas w okolicach Punch Stage. A sam Summer Punch Festival wróci za rok. Organizatorzy zapowiedzieli już, że widzimy się w Warszawie 17, 18 i 19 czerwca 2027. Jest 9:02, to była Prawda Antyradia. Burze mogą dziś pojawić się w Krakowie, w Zakopanem, Zielonej Górze i w Koszalinie. Deszcz w Szczecinie i w Rzeszowie. Poza tym sucho, słonecznie i ciepło. Będzie od 23 stopni w Gdańsku i w Olsztynie, przez 25 w Koszalinie, 26 w Warszawie, 28 w Szczecinie i 31 w Katowicach, Opolu oraz we Wrocławiu, do 32 w Zielonej Górze.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
7: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Afghan Week za nami, 10 minut po godzinie 9.
2: Przed nami A Day to Remember.
1: Yes, exactly. Panowie z Florydy i uwaga.
2: Patrz chwileczkę, Poznań, 22 czerwca. Mamy dla was bilety na ten koncert. Chłopaki są, jak powiedział kolega, z Florydy i teraz dalej.
1: 3 podwójne bilety. I a propos Florydy, chciałem powiedzieć, że w Przemyślu mam nagrania teraz przed nosem, że po rynku w Przemyślu biega niedźwiedź, więc Przemyśl jest kandydatem i okolice na polską Florydę. O co chodzi w konkursie?
2: O, to ciekawe, kreatywnie. Bo pani z Gdyni napisała, że u niej biegają dziki, tak jak aligatory na Florydzie.
1: Powiem, o czym jest ten konkurs. Floryda, jak wiadomo, jest to stan ciekawy, stan płaski, stan, którego symbolem stał się memiczny Florida Man, więc pojawiło się u nas pytanie, które z polskich 16 województw może być polską Florydą?
2: No, poza występem zespołu z Florydy, przypominam, że mamy dzisiaj Florydę w całej Polsce, ponad 30 stopni. Słuchajcie, no i to słuchaj, pisze do mnie Marcin na przykład. Polska Floryda to Śląsk, a dokładnie powiat bieruńsko-lędziński. Jest kilka sadzonek. Pewnie nie jednego krokodyla byście tam znaleźli i nikt nie potrafi jeździć autem. Jak zdobyczysz rejestrację SBL, musisz uważać. Pozdrawiam.
1: Pani Małgorzata naciśnie trójkącik z napisem play i zobaczymy, kto się do nas dodzwonił.
3: Cześć, tu Kamil z Gdańska. Wiadomo, że jeżeli chodzi o Florydę, Miami, to polskie to tylko województwo pomorskie. Z tego tytułu, że ma najwięcej jezior w Polsce, a w Sopocie to wiadomo. Ferrari to na każdym rogu można spotkać, a śnieg, jeżeli wiecie o co chodzi, to tam pada w Sopocie przez cały rok. Zapraszamy na pomorskie Miami, Sopot, Gdańsk, Trójmiasto. Na razie.
2: Tak, tutaj piszą do nas dokładnie Krzysztof, że Półwysep Helski zdecydowanie prawie jak Floryda i no korki nie pasują.
1: Przecież ty jedziesz teraz zaraz na wakacje na Hel.
2: Zaraz jadę, za chwilę za
1: Michał Figurski, Florida Man. Ira, mój dom, 12 minut po 9.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, 17 minut po godzinie 9. Każde mistrzostwa świata, każda wielka impreza sportowa ma swoje maskotki. W wypadku tego mundialu mamy Maple, czyli łoś symbolizujący Kanadę. Mhm. Mamy Zaju Jaguara reprezentującego Meksyk. Mhm. Mamy Klacza, czyli bielika amerykańskiego, który reprezentuje USNA.
2: Tak jest.
1: No i wyobraźcie sobie, że w Meksyku, w mieście Meksyk pojawił się kaczor, który żywy kaczor, prawdziwy kaczor, który towarzyszy ulicznym sprzedawcą wody. Popierdziela, proszę ja ciebie, w koszulce reprezentacji Meksyku. Nosi skarpetki, które chronią jego łapy podczas wędrówek po rozgrzanych i twardych chodnikach miasta. No i jest sensacją internetową, ale...
2: Dodajmy, że Klacz to jest w ogóle bielik amerykański, który reprezentuje Stany Zjednoczone.
1: Tak, ale to nie jest kaczor meksykański, żeby nie, państwa nie wprowadzić w błąd. Ale słuchajcie, muszę wam powiedzieć jeszcze o jednym kibicu. Zaraz Michałowi pokażę zdjęcie z zaskoczenia. No. Michael Nkuka Mgoladinga. To jest facet, który jest kibicem Demokratycznej Republiki Kongo, która występuje na mundialu. I on nie krzyczy, nie macha szalikiem, on stoi w geście z podniesioną ręką, stoi przez cały mecz i milczy. Jest to, proszę państwa, postać, ten gest wzoruje się na Lumumbie, czyli bohaterze Konga, który doprowadził do ich niepodległości.
2: Marzenie każdej kobiety.
1: Zobacz,
2: w domu
1: i on tak stoi w garniturku z ręką podniesioną.
2: Marzenie
1: 90 metrów
2: kobiety,
1: jak, minut jak posąg.
2: Takiego kibica mieć w domu. Absolutne.
1: Że stoi 90 minut.
2: Stefan, przestań. Usiądź chociaż na przerwie.
1: Stoi 90 minut z przerwą czy bez przerwy?
2: Chcesz pić? Nie chcę. Stoję i czekam.
1: Passenger Iggy Pop, dziękuję.
2: Może
1: to ja sobie postoję. Stefan, no.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Strajk w ZUS może być strajkiem generalnym. Takie są groźby. Zmiany w rządzie i w okolicach, tak w kwestii obrony, jak i lotnictwa. W tej prawdzie też wszyscy zdrowi. Gwarantuje to rozporządzenie burmistrza.
11: Prawda Antyradia.
12: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. ZUS może stanąć. Pracownicy rozważają strajk generalny. Chcą dostawać o 1200 zł więcej. Zakład proponuje im 220. O tym, co dalej, Danuta Łukasik.
13: Strajk generalny polega na całkowitym odstąpieniu od pracy. Nie na 2 godziny, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Jesteśmy osobami kulturalnymi, wykształconymi i wiemy, co prawo nam pozwala.
12: Państwo kulturalnie domagają się też uzupełnienia braków kadrowych, zmniejszenia obciążenia obowiązkami, lepszych warunków pracy i działań antymobbingowych. Znaczy, nie wszyscy chyba są aż tak kulturalni i świadomi prawa.
14: Prawda Antyradia.
12: Awans pełnomocniczki do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrą obrony narodowej.
14: Prawda Antyradia.
12: Zmiany też przy CPK, które podobno miało nazywać się Port Polska. Maciej Lasek zrezygnował z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Zastąpi go wiceminister Piotr Malewczak.
14: Prawda Antyradia.
12: Z takim poszanowaniem spraw trudno może być utrzymać pokój. Izrael zaatakował cele Hezbollahu w południowym Libanie. Zginęło co najmniej 16 osób. Armia Izraela mówi, że to odpowiedź na atak Hezbollahu, w którym zginęło 4 żołnierzy.
14: Prawda Antyradia.
12: Zielone światło dla ponad połowy pomysłów w krakowskim budżecie obywatelskim. 425 projektów przeszło przez urzędniczą weryfikację. One trafią pod głosowanie. O najpopularniejszych motywach magistrat i Mateusz Płoskonka.
15: Wszystkie kwestie na przykład związane z zielenią, ochroną środowiska, bardzo szerokie, bo tu mówimy o różnych formach infrastruktury zielonej, czy też rewitalizacji przestrzeni zielonej, czy też wręcz tworzenia nowej przestrzeni zielonej, nasadzeń i tak dalej, i tak dalej. W dalszym ciągu są chyba najbardziej popularne wśród mieszkańców.
12: Do wydania są 54 miliony złotych. Głosowanie będzie jesienią.
14: Prawda Antyradia.
12: Leczcie się, a najlepiej leczcie się sami. Burmistrz Norbello, miasteczka na Sardynii, zaapelował do swoich mieszkańców, żeby sami zadbali o swoje zdrowie. Wprowadził obowiązek samoleczenia i zakaz pogarszania stanu zdrowia, bo w okolicy nie ma żadnego lekarza. Dokument wysłał do Giorgi Meloni. Liczy na to, że to będzie recepta na przemówienie rządzącym do rozsądku i przypomnienie o konstytucyjnych prawach dotyczących zdrowia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Od 23 do 32 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze i burze możliwe na północnym zachodzie, zachodzie i na południu. Nie powinno być tego jednak za dużo. Na Summer Punch Festival w Warszawie trochę słońca, trochę chmur i do 26 stopni. Wieczorem w stolicy 21 stopni, w pozostałych miastach od 17 do 22. Deszcze i burze możliwe na zachodzie.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Violet Goal, tak, z tych golów, proszę Państwa, chociaż dzisiaj najważniejszy zespół to A Day to Remember, na którego koncert do Poznania wysyłamy na 22 czerwca. Pytając o Florydę w Polsce, bo chłopaki z Florydy. No i są tutaj propozycje liczne.
2: Słuchajcie, nasze jest 16 województw. Zapytaliśmy się was, które województwo powinno być polską Florydą. Pan Wojtek pisze, Podlasie to 100% polska Floryda. Leży na totalnym wschodzie, zgadza się. Ma własne Everglades z masą jezior, a zamiast aligatorów w bagnach czają się bezwzględne, gryzące drzewa bobry. To województwo dostan umysłu, które podkręcają tarasujące drogi łosie oraz legendarne uniwersum niedoszłego prezydenta niczego. Gdyby Florida man żył w Polsce, na bank mówił ze słynnym podlaskim śledzikowaniem. I tutaj trudno z Wojtkiem się nie zgodzić.
1: Polska Floryda to Żuławy Wiślane, proszę pana. Nie dość, że jest to najbardziej płaski region w Polsce, to jeszcze obfity w wodę, idealne warunki dla aligatorów. Bije się o Florydę w Polsce. Słuchajcie, Poznań, Szczecin, Pomorskie, Podkarpackie, Śląskie, Podlasie. A laureatów mamy tylko 3 i będą to, proszę pana...
2: Zapisałeś sobie te 3 imiona. Przypominam, koncert w Poznaniu.
1: Joanna, czyli Joanna, Marcin oraz Wojciech.
2: I słuchajcie, jeżeli ktoś pisząc o Podlasiu jest z Podlasia, to będzie miał trochę do przejechania. Podwójne bilety Małgo pokazuje, znak Wiktorii. 19 minut do 10. Najniczniej jest teraz The Hand That Feeds w Antyradio.
1: Poznaj miasto doznań i koncertu A Day to Remember. Grazie.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Panie i panowie, drodzy słuchacze.
2: Stoję, poczekaj, wstanę.
1: 12 minut do 10.
2: Salutuję.
1: Michał staje, salutuje, patrzy w dal i mówi dziękuję. Dziękujemy my we dwóch za ten tydzień. Za tydzień z Desperanos.
2: Obiecuję walczyć o tę audycję Rzeczpospolitą do mojego końca lub jej.
1: Będziemy, moi drodzy, w weekend aktywnie się udzielać w życiu towarzyskim i zamierzamy się w poniedziałek razem z wami wyspowiadać.
2: Zdecydowanie tak. Proszę państwa, pracę nad grzeszeniem rozpoczynamy już dokładnie za 11 minut, bo tyle już będzie wtedy po godzinie 10 minuta i to my rozpoczniemy weekend. Mam nadzieję, że wy razem z nami.
1: Tak. 6:30, poniedziałek. Małgo, dziękuję. Piotruś, dziękuję. Ja dziękuję. Tu, Michaś, dziękuję.
2: Patrz, nawet to se próbował przywłaszczyć.
1: In the name of love, mój drogi. In the name of love. Michał, YouTube, na koniec.
2: Dobrego weekendu, cześć.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Usłyszysz to na każdym polu.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: Warszawą są nowe informacje o tragedii w klubie dziecięcym. W tej prawdzie będą też upały.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy domagają się na Ursynowie. To Warszawa. Lokalni politycy chcą wyjaśnień w sprawie zatrudnionego w Szpitalu Południowym byłego radnego dzielnicy Ursus. A to dlatego, że burmistrz Ursynowa jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Szpitala. Pytają o jego zarobki, tego lekarza bez specjalizacji, ponad 1,5 miliona złotych i o obsługiwanie polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejką.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca bez formalnego zatrudnienia to obrudy, które wypływają z kolei spod warszawskich ząbek. Dwie pracownice klubu dziecięcego, na terenie którego znalezione zostały zwłoki 2-latka, formalnie tam nie pracowały. Właściciel placówki mówi, że sprawa akurat była w toku, no i tak wyszło. Ciało dziecka zostało odkryte miesiąc temu w oczku wodnym. Zarzuty usłyszały dwie osoby, 53 i 48-latka. Odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka.
1: Prawda Antyradia.
0: Neonazistowska szajka rozbita w Portugalii. Służby zatrzymały ludzi, którzy planowali przeprowadzenie ataków na znanych polityków, w tym na premiera. Zarzuty usłyszało 9 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Zatrzymać inwazję to cel zarządu Zieleni Miejskiej. W Warszawie urzędnicy zaczynają coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Bez zagrożenia dla tychże gatunków. Karolina Kwiecień-Łukaszewska.
2: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
0: Odłowione żółwie mają trafić pod opiekę weterynarza, a potem do azylu.
1: Prawda Antyradia.
0: 25 stopni już w Katowicach, znaczy kurtyny wodne powinny uruchomić się same. Mają czujnik, pryskają od 24 stopni w górę.
3: Myślę, że jak jest upał, to są bardzo potrzebne, bo zawsze jakieś orzeźwienie dają.
4: Będzie 32 stopnie, a nawet 34. Koniecznie trzeba się chłodzić.
3: Jak są, to korzystam, ale rzadko tutaj jestem w centrum, więc nie, ale jeżeli jestem, to jak najbardziej. Nawet jadąc na rowerze sobie przejadę przez taką kurtynkę.
5: I trochę ochłody.
3: Trochę ochłody, zdecydowanie.
6: No jest upał straszny, więc jak jest chłodzenie, to naprawdę się przyda.
0: A kurtyn jest 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: 16 stopni dziś w nocy na termometrach w Warszawie, czyli na Summer Punch Festival. Podobnie będzie w Trójmieście i w Łodzi. 14 stopni ma być w Olsztynie, a 18 we Wrocławiu, Opolu i w Szczecinie. W ciągu dnia dziś od 23 do 32 stopni burze mogą pojawić się w Koszalinie, w Zielonej Górze oraz w Krakowie.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ambulanty Radio.
1: Tak, tak, 12 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Na początek dwa tytuły z pierwszej strony publikatora codziennego kolorowego. Znaleźli palec chorobrego i to w Poznaniu. No i drugi tytuł, skandal. W sanatoriach rozdzielają małżeństwa. I tego by było na tyle. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy dzień leniwych spacerów. Leniwych, jeszcze raz powtarzam. Przy okazji znalazłem motto dnia. Żyję się tylko raz. Ale jeśli robi się to dobrze, raz wystarczy. Proszę Państwa, jeszcze przypomnę o tym, że mamy tydzień z Jarocin Festiwalem. Być może uda się jeszcze dzisiaj w którymś programie zdobyć zaproszenia. Także mamy festiwal Tilla Lindemana z Rammsteina. Ten festiwal odbędzie się na początku lipca w Lipsku. Też pewnie jakieś zaproszenia da się wyłapać. Proszę Państwa, jedziemy, pamiętając o tym, że po 11 w Antyradiu rozpocznie się El Concurso.

0: Prawie 24 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwo Antyradia. Donald Trump odwiedził Francję. I tutaj uwaga, trzymajcie się za kieszenie, podatnicy, bo może być groźnie. Donald Trump zobaczył Wersal i oniemiał. Mam jakieś takie przekonanie, że jak tylko wróci do Stanów, to że zacznie przerabiać Biały Dom na Wersal. I to może być groźne. Proszę Państwa, jedziemy dalej.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradio. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, AC Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: Hej, zwrotomocni! To my!
6: wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
17: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

20 minut do godziny 11. Pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, kiedy to usłyszał o zachwycie prezydenta Trumpa Wersalem, napisał: i to otwiera mi drogę do amerykańskiego prezydenta i jego portfela. Mam na zbyciu nieco zabytkową wersalkę. Będzie mu pasować jak ulał do sali balowej, żeby dać nogom odpocząć. Słuszna koncepcja. No dobrze, proszę Państwa, jeszcze teraz słóweczko na temat tego, co czeka za podrabianie jedzenia takim handlowcom. Rząd zabiera się za tę sprawę i uwaga, za między innymi celowe podanie nieprawdziwych informacji o pochodzeniu produktu, jego składzie lub terminie przydatności do spożycia można będzie trafić za kraty. To już nie są żarty, proszę Państwa, za kraty. No dobra, a my jedziemy w kierunku godziny 11, w kierunku, jakby nie było, El Concurso w Antyradiu.

0: tak dokończyć godzinę Cepelinami w Antyradiu. Proszę Państwa, za momencik prawda Antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem El Concurso.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media

0: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Sejm ruszył z kopyta. Przeszły 4 głośne ustawy. Opóźnienia w Warszawie niewykluczone są. Problemy z remontem torów tramwajowych. W tej prawdzie zajrzymy też na Summer Punch Festival.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Hiperaktywność Sejmu, jeśli chodzi o głosowania przez Izbę, przeszły właśnie przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Dane mają być wykorzystane do prac analitycznych. Zielone światło dostały przepisy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rządzący liczą na 4 miliardy złotych ekstra w tym roku. Poza tym do Senatu trafią przepisy antymobbingowe.

0: Które upraszczają definicję zjawiska i zwiększają minimalne zadośćuczynienie. I jakby tego było mało, poparcie dostała nowelizacja ustawy nakazująca deweloperom publikację cen mieszkań w jednolitym formacie na dane gov.pl.
1: Prawda antyradia.
0: Zostajemy przy formalnościach. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz dostała od radnych wotum zaufania i absolutorium. Miasto w zeszłym roku zarobiło ponad 24 miliony złotych. Najwięcej wydało na edukację i transport publiczny. Efekt to rosnąca liczba mieszkańców.
1: Prawda antyradia.
0: Nie może być tak, że coś raz zostało zrobione dobrze, a potem coś jeszcze będzie zrobione w terminie. Szykuje się opóźnienie zakończenia remontu torowisk tramwajowych w centrum Warszawy. Na moście Poniatowskiego robotnicy wykryli wady konstrukcyjne i niedziałające od lat odwodnienie. Wiceprezes tramwajów Konrad Niklewicz.
2: Myśmy planowali, że dokończymy pracę na wiadukcie mostu Poniatowskiego do końca lipca. Nie wiem, czy ten termin uda mi się dzisiaj obronić. Mam nadzieję, że tak. Zastanowimy się, w jaki sposób możemy nadrobić czas, który potrzebujemy, żeby wykonać prace wcześniej nieplanowane.
0: Pozostałe prace mają przebiegać zgodnie z planem.
1: Prawda antyradia.
0: Jedni przywiozą z festiwalu koszulkę, inni bidon, ale niektórzy z Summer Punch Festival wrócą z tatuażem, bo i takie są możliwości na imprezie, której drugi dzień dziś na letniej scenie progresji w Warszawie.
3: Co tutaj się dzieje?
4: Przychodzą klienci i robią sobie tatuaże, które są pamiątkami z tego festiwalu. Jestem Leszy z Azazel Centrum.
3: Jak te warunki polowe?
4: Dajemy radę, też już mamy jakąś tam wprawę tatuować w różnych warunkach.
5: Pierwszy raz zdarzyło mi się w ogóle robić tatuaż na festiwalu muzycznym, ale fajne przeżycie.
3: A jak tam tak zwany próg bólu?
5: Kolega ma bardzo delikatną rękę, także jest w porządku i też cienką igłą tatuuje, także też ten ból jest do zniesienia.
3: Polecam, było świetnie, prawie nie bolało. Z naciskiem na prawie udało się zrobić takiego oto stworka z szpileczką w serduszku.
0: Na miejscu była Joanna Obuchowska. O 16:00 antyradio na żywo z Summer Punch Festival, a teraz pełna kultura.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Głównym czarnym charakterem w nowym Ocean's Eleven będzie Wagner Moura. O samej postaci, którą ma zagrać nominowany do Oscara aktor, na razie nic nie wiadomo. Sam film ma pokazać wydarzenia z 1962 roku, czyli to, co działo się przed filmami nakręconymi jak dotąd. Tytułowa ekipa będzie dokonywać napadu podczas wyścigu Grand Prix Monaco. Bradley Cooper i Margot Robbie zagrają rodziców głównego bohatera z wcześniejszych części, którego grał George Clooney. Cooper wystąpi też za kamerą jako reżyser. Premiera ma być za rok. Serial o mafii z Nowego Jorku szykuje Amazon. Jest zwiastun produkcji Westies. Ona opowie o irlandzko-amerykańskiej mafii. Akcja będzie osadzona w latach 80. Organizacja nie ma łatwo, bo miastem rządzą Włosi, a ponadto młodzi chcą czegoś zupełnie innego od tego, co chcieliby starsi. I to wywołuje wewnętrzne zgrzyty. Premiera 12 lipca.
0: Bardzo ciepły weekend przed nami, choć miejscami z kapryśną pogodą. Jutro będzie nawet 35 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze czy w Gorzowie Wielkopolskim. Będą jednak deszcze i burze na północy oraz na zachodzie. W niedzielę od 21 do 33 stopni, deszcze i burze możliwe w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Krakowie czy w Zakopanem.
1: Ostry dyżur w antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, żarty się skończyły. Rozpoczynamy El Concurso. Powiem tak, do wygrania dzisiaj za miejsce pierwsze Violet Grohl, Paul McCartney to kompakty. Torba Antyradia i koszulka Antyradia. Za miejsce drugie płyta Negatyw i do tego kawa Antyradia i kubek Antyradia. Mocarne nagrody, proszę Państwa, ale El Concurso wredne, bo 9 ryjów z jedną racicą, jak chodzi o poziom wredności, odstępstwa od norm psychicznych, to dwa kaftany i dwa troczki. Proszę Państwa, w działaniach wyprzedzających pojawia się i kokoszka, i szałas. I o, pan Jakub napisał szambo, zadzwonić do Damiana. Jest także papryka, pan Paweł ocknął się i powiedział, że jak zwykle nie wie, ten teges i wichajster, pelikan, a jak już pan Sławomir napisał, no to myk, to znaczy, że rozpoczynamy. Proszę Państwa, w czasie trwania El Concurso należy używać adresu El Concurso, pisane przez 2S, elconcurso@antyradio.pl. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila, jedną na jeden mail, a w mailu montujemy imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu, no i rozmiar koszulki. Proszę Państwa, bardzo proszę o te adresy, bo później jest niezłe zamieszanie, kiedy Państwo są, że tak powiem, na pudle, a nie mam adresu. To jest naprawdę przerażająca sytuacja. Straszyłem już tym, że nie będę brał pod uwagę tych maili, nawet wygrywających, które nie będą zaopatrzone w adres. No dobrze, przechodząc do konkretów, to czas na pierwszą podpowiedź. Może mieć coś z guzika. Może mieć coś z guzika. El Concurso@antyradio.pl. I jedziemy.

Posłuchaj się kogo, co? Pierwsza podpowiedź za nami, może mieć coś z guzika. Druga podpowiedź jest taka, może mieć coś z kłótni. Może mieć coś z kłótni. El Concurso @antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2S.

proszę Państwa, może mieć coś z guzika, może mieć coś z kłótni. No i trzecia świeża podpowiedź, może mieć coś z wału korbowego. Może mieć coś z wału korbowego. El Concurso @antyradio.pl.

najpiękniej kolorowo, proszę Państwa. Może mieć coś z guzika, to pierwsza podpowiedź. Druga, może mieć coś z kłótni. Trzecia podpowiedź, może mieć coś z wału korbowego. No i czwarta, świeżutka, może mieć coś z psa. El Concurso @antyradio.pl. Przypominam, El Concurso przez 2 S.

0: Tadej i Sławik Opomna. Chwila, kiedy dopodam Państwu piątą podpowiedź. Natomiast najpierw przypomnę te, które już podałem. Może mieć coś z guzika, to pierwsza podpowiedź, dość wredna. Druga, może mieć coś z kłótni. No niech będzie. Trzecia, może mieć coś z wału korbowego. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z psa. No i teraz piąta, świeżutka, może mieć coś z oznaczeń na jezdni. Może mieć coś z oznaczeń na jezdni. Konkursa@antyradio.pl. A ja zabieram się za sprawdzanie zawartości skrzynki pod kątem tego, czy nie nadkąsili Państwo Konkursu.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. Każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
21: Daleko jeszcze?
22: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
21: Wow, jaki błękitny.
23: A to nasz hotel przy samej plaży.
22: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
23: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
22: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
27: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
28: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Uwaga! Super promocja w Teddy!
31: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.
32: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
0: Proszę Państwa, El Concurso zostało złamane. Stało się to w 14 minucie. Czas na podpowiedź numer 6. Może mieć coś z zasady, ale to już niepotrzebne.

0: dalej pięknie, kolorowo, ale my musimy zrobić tak.
1: W Antyradiu.
0: Proszę Państwa, fryzjerka pani Wiesia pozbawiła włosów pana Grzesia. Ja szybciuteńko wyjaśniam sprawę całą, naprawdę szybciutko. Proszę Państwa, tajemne słowo to było słowo kość. Może mieć coś z guzika, kość guziczna. Dwa, może mieć coś z kłótni, kość niezgody. Trzy, może mieć coś z wału korbowego, panewka i kość z panewką. Czwarta, może mieć coś z psa, psia kość. Piąta, może mieć coś z oznaczeń na jezdni, strzałki, strzałkowa kość. No i szósta, może mieć coś z zasady, można złamać. W 14 minucie przebili dwaj panowie. Pan Łukasz na miejscu pierwszym, pan Sławomir na miejscu drugim. Tym to sposobem el konkursu zostało złamane. Czas na dzieło o podwyższonym stopniu. Pięknie.

0: No i bardzo dobrze, zbliżamy się do godziny 12 w Antyradiu. Po 12 po prawdzie Antyradia, prognozie pogody, pojawią się goście i będą zapraszać jako żywo. Proszę Państwa, jak w zeszłym roku, tak i w tym roku bardzo mocarny klub motocyklowy nas odwiedzi.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Openera. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30%.

0: produkt polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Mary Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Sztab kryzysowy zbiera się dziś w Krakowie. Powodem atak dzika. Tymczasem w Przemyślu miś na spacerze w centrum miasta. Polska gospodarka jest kuloodporna, mówią bankowi analitycy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Sztab kryzysowy w Krakowie z powodu dzika. Na osiedlu Kliny Locha przewróciła wózek z małym dzieckiem. Niemowlę trafiło do szpitala z obrażeniami głowy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Teraz urzędnicy, miejskie służby i lekarz weterynarii będą się głowić, co zrobić, żeby nie dochodziło do podobnych sytuacji.
0: Prawda Antyradia.
1: Zezwierzęcenie też w Przemyślu. Tam po centrum miasta spacerował niedźwiedź. Nie był agresywny. Po spacerze wrócił do lasu, a policja miała go na celowniku. Całe szczęście, bo w kwietniu około 70 km dalej, w pobliżu Sanoka, niedźwiedź rozszarpał 58-letnią kobietę.
0: Prawda Antyradia.
1: Kuloodporna jest polska gospodarka. Tak najnowsze dane o produkcji przemysłowej komentują analitycy z PKO BP. Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze. Produkcja wzrosła ponad 4% rok do roku, a prognozy zakładały góra 2,5%.
0: Prawda Antyradia.
1: Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
2: Będąc w Krakowie, możemy takimi

0: Właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
1: Poznański Bejnes G3 pojawi się w niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
2: Prawda antyradia.
1: Gorąco muzycznie zrobiło się w Warszawie. Za nami pierwszy dzień pierwszej edycji Summer Punch Festival na letniej scenie progresji. Welcome to your revolution,
3: Warsaw! Wake up! Co dzisiaj jakby tak muzycznie cię najbardziej przyciągnęło?
4: Przyjechaliśmy przede wszystkim dla Bill Murray i dla Bad Omens.
5: Właśnie skończył się Set It Off. O mój Boże! Kocham Set It Off, kocham od dzieciaka i zagrali moją ulubioną piosenkę, mimo że jest z album z 2014.
6: Na najbliższą przyszłość plan jest taki, żeby zajebiście się bawić.
1: Dziś też m.in. Smash Into Pieces czy Three Days Grace. Pamiętajcie też o strefie antyradia, z której po 16 nadajemy program na żywo. Na miejscu kręci się m.in. Joanna Obuchowska. Słonecznie w prawie całej Polsce, chmurzy się głównie na wybrzeżu i robi się upalnie. W Lubuskiem i generalnie na południowym zachodzie już prawie 30 stopni. W pozostałej części kraju około 25. Żar będzie lał się z nieba prawie wszędzie. Jak nie dziś, to jutro. IMGW nie wydało alertów przed upałem, tylko wzdłuż wschodniej granicy.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: w Antyradiu.
1: No właśnie, tak jak mówiłem, goście w studiu Antyradia, przyjaciele z Roadrunners MC Chapter Jarosław, którzy organizują kultowy zlot Radawa 2026. W zeszłym roku byłem, widziałem i drugi to rok, kiedy Antyradio wspiera ten zlot i to jak tylko może. Kuba, powiedz mi, jakie atrakcje czekają na ludzi, którzy przyjadą?
2: Dokładnie, drugi rok gramy razem. Dużo atrakcji przygotowaliśmy w tym roku. Między innymi jesteśmy pierwsi na świecie, którzy zorganizowali Harley on Tour na zlocie motocyklowym. Zawsze to było przy salonach, natomiast nam się udało. No, standardowo motocykl do wygrania. Przepiękny w żółtym kolorze. No i co? Koncerty i atmosfera. Postawiliśmy w tym roku na troszkę starszy repertuar. Mamy KSU, mamy Chłopców z Laprucu Broni, Kobra Nockę, Wojtka Cugowskiego, kilka kapel tak naprawdę mniejszych, ale tak jak jest mniejsza scena, tak jak one tam zagrają, natomiast dwie lecą do nas z samego Nowego Jorku i to jest taka troszkę niespodzianka dla zlotowiczów.
1: Zobaczycie, usłyszycie. No a teraz Denis, sprezentowaliście motocykl, który został stuningowany.
3: Tak, witam słuchaczy Antyradio. Do wygrania będzie motocykl marki Benda. Jest to marka, która robi motocykle typu cruiser, bobber.
1: No właśnie, te cruisery takie pasujące klimatami do tego, na czym jeżdżą przyjaciele z Roadrunners MC Jarosław i w ogóle Roadrunnersi. Ale powiedz mi, kto tuningował ten sprzęt?
3: Game Over Rzeszów.
1: Tutaj mocna firma.
3: Niesamowici są, szczególnie Staszek. No, jest prawdziwą legendą w świecie customizacji, więc bardzo się cieszymy, że dołączył do rodziny Benda razem z nami i bardzo nam pomaga i bardzo się cieszymy, że możemy wspierać takie inicjatywy.
1: Znam gościa. Porządny z niego facet. Jest z nami też pan wójt gminy Wiązownica, pan Krzysztof Trent. Panie wójcie, nie ma lęku przed imprezą.
4: Totalnie nie ma lęku. Myślę, że nawet taką dreszczyk emocji, ekscytacji. Razem nabieraliśmy tutaj doświadczenia wspólnie z klubem motocyklowym Roadrunners Chapter Jarosław, a teraz w połączeniu również z takimi partnerami jak Benda czy Antyradio, to już niczego się nie boimy. Moi drodzy, przypomnę tylko, że oddajemy do dyspozycji motocyklistów nasz ośrodek wypoczynkowy, na co dzień cichy, spokojny, od 10 do 12 lipca. Myślę, że bez kozery można powiedzieć, że przeradza się w centrum motocyklowe, europejskie co najmniej. Pamiętajcie, moi drodzy, że przyjeżdża na ten zlot co najmniej kilka tysięcy, a nawet kilkanaście tysięcy motocyklistów. Naprawdę można podziwiać wspaniałe maszyny i to, co cechuje, oddajemy cały nasz teren dla motocyklistów. Myślę, że tak, to, co cechuje ten zlot, to jest swoboda i wolność i spokój. I myślę, że tam, żeby poczuć to, trzeba koniecznie przyjechać. Radawa, mała miejscowość na Podkarpaciu, moi drodzy, i to, co warto dodać, z dużą zawartością jodu w połączeniu z rykiem maszyn. Wspaniała zawartość jodu powoduje to, że nikogo nie boli tam głowa i wszyscy czują się doskonale.
1: Powrócimy za chwileczkę i to jeszcze z nagrodami, z prezentami, ale to za momencik. Na razie podziałamy z jakimś dziełem muzycznym, które zdecydowanie pasuje do klimatu.

0: No i proszę bardzo, pan wójt gminy Wiązownica, Krzysztof Trent, Kuba z Roadrunners FC, Chapter Jarosław i Denis z motocyklem, wszyscy na miejscu. Kuba, piękna akcja pod tytułem zaproszenia dla naszych słuchaczy motocyklistów. Cóż to będzie?
1: Dokładnie tak, będą do rozlosowania 5 dwuosobowych wejściówek, biletów na zlot, seria VIP.
0: To brzmi dobrze. Będzie jakiś pakiet powitalny, Denis.
2: Tak, tak, również przygotujemy jeden pakiecik, 5 pakietów powitalnych dla naszych tutaj gości.
0: VIP-ów.
2: Tak.
0: Dobrze, to będzie fajnie. Panie wójcie, jak mniemam, też znajdzie się pan na terenie zlotu.
3: Tak, dokładnie, jestem na każdym zlocie i nie wyobrażam sobie, żeby nie było mnie na tym dużym, bardzo dużym wydarzeniu. Ja dodam od siebie, że oprócz tych atrakcji i tych prezentów, myślę, że warto podkreślić, że oprócz doskonałego cateringu, również nasze lokalne koło gospodyń będą serwowały produkty regionalne doskonałej jakości, także serdecznie zapraszam. Dla tych, którzy troszeczkę zmęczyliby się podziwianiem pięknych maszyn, jest naprawdę ogromna plaża, można skorzystać z plaży, z wody, odpocząć troszeczkę.
0: Kuba, jakieś hasło jest?
1: Tak jest. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że zapraszamy te osoby, które jakimś cudem jeszcze do nas nie dotarły. Nie wiem jakim cudem, ale bardzo serdecznie zapraszamy. 10-12 lipiec, Radawa. I pamiętajcie, tutaj bije serce polskiej sceny motocyklowej.
0: I to tak brzmi. Dobrze, w poniedziałku te 5 VIP-owskich zaproszeń trafi w Państwa ręce. A ja już mówię dziękuję. Resztę fajnych klimatów związanych z imprezą i z samym zlotem znajdą Państwo w telewizorze, ale o tym będę mówił w przyszły czwartek.
4: Hi, this is Jack White.
5: Hello, this is Martin Offley.
6: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Free Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
0: Po reklamie.

jak powiedziałem, od poniedziałku postaram się przekazać na ręce Państwa zaproszenia na zlot w Radawie, organizowany przez Lourdes Runners MC i Chapter Jarosław. Mocarna impreza, byłem w ubiegłym roku, było naprawdę tak, jak powinno być na zlocie, znakomite koncerty, jak wspomnieli koledzy, i Kobra Nocka tam zagra, będzie mocno. Proszę Państwa, za chwil kilka pojawi się pewnie w studio Tomek Kasprzyk, będzie zapowiadał swoją lokomotywę, a ja mknę dalej z dziełami o podwyższonym stopniu piękności.

0: Tomek Kasprzyk, Studium Radia.
1: Wiesz co,
0: tutaj w sumie słońce i ciepło bardzo, ale nasi bracia jechali na motocyklach z Rzeszowa i tam podobno lało sakramencko.
2: No, przechodzi front przez Polskę. Jutro będzie też ciekawie, bo ma być jeszcze cieplej i burze z nienacka.
0: Wiesz co, te fronty to jakoś nawiedzają ten kraj zdradziecko. Ja nie wiem, co się
2: jak
0: dzieje.
2: Z nienacka to przypomniał mi się kiedyś taki był przedmiot w szkole PNOS, czyli propedeutyka, nauka o społeczeństwie. Nie wiem, czy miałeś taki przedmiot w szkole.
0: Zdarzyło się, no i?
2: I była definicja czołgu, którą pamiętam do dziś. Wiesz, co to jest czołg?
0: Chciałbym się dowiedzieć.
2: Pojazd opancerzony, wyjeżdżający z nienacka.
0: Bardzo piękne. Przypomnę od razu, dlaczego słoń ma trąbę, żeby się tak gwałtownie nie zaczynał. Jako i czołg z lufą, żeby się tak gwałtownie nie zaczynał. Cóż gwałtownie się zacznie w lokomotywie?
2: Dzisiaj będę miał do rozdania karnety na Jarocin Festiwal, więc warto nie oddalać się od antyradia, bo trochę mam tych karnetów i wszystkie oddam w dobre ręce.
0: Mówiłem, że będzie jeszcze trochę zaproszeń na Jarocin. Mówiłem, przewidziałem. Proszę Państwa, Tomek Kasprzyk za momencik w lokomotywie antyradia. Już podgrzewa silniki, a Aleksander Ostrowski tradycyjnie mówi Państwu do usłyszenia.
2: Rodaczki
0: i rodacy.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną.

0: Kate.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację?
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Skok na Kantor w centrum Łodzi. Sprawca ukradł ponad 200 tysięcy złotych. Powiększyło się grono wiceministrów obrony. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dostała awans. Przedłuża się sprawa ekstradycji byłego szefa RARS.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Napad na Kantor w centrum Łodzi. Sprawca ukradł ponad 200 tysięcy złotych, terroryzując pracownicę przedmiotem przypominającym broń. Trwa obława. O sprawcy wiadomo tylko tyle, że był ciemnoskóry. Sama domniemana broń została zabezpieczona. Jeszcze nie wiadomo, czy to atrapa.
1: Prawda Antyradia.
0: Powiększyło się grono wiceministrów obrony. Dołączyła do niego Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To awans za sukces programu SAFE, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Liczę, że w taki sam sposób będzie traktowała projekty, które na nią czekają, mówi minister obrony.
2: Koło zamachowe polskiej gospodarki, przemysł zbrojeniowy, jego promocja i sprzedaż polskiego sprzętu za granicę. Zakupy dla polskiej armii, koordynacja tego przedsięwzięcia.
0: Nowa wiceminister, jak sama mówiła, skupi się przede wszystkim na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeśli chodzi o eksport.
1: Prawda Antyradia.
0: Michał Kuczmierowski zostaje na Wyspach. Sąd w Londynie odroczył aż do końca września posiedzenie w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mężczyzna jest ścigany w związku z zarzutami udziału w gangu, który wyprowadzał pieniądze z tejże agencji. Według prokuratury straty wyniosły ponad 300 milionów złotych. Proceder polegał na podpisywaniu ogromnych kontraktów z firmami z pominięciem normalnych procedur.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwie duże inwestycje drogowe stają się faktem w Gliwicach. Miasto podpisało umowy o łącznej wartości ponad 47 milionów złotych.
3: Pierwsza inwestycja to kompleksowa przebudowa zniszczonej ulicy Chorzowskiej, a druga to budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bojkowskiej i Rolników. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, obie inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, usprawnić ruch oraz zwiększyć komfort poruszania się po Gliwicach. Przebudowa Chorzowskiej potrwa ponad 2 lata, szybciej, bo w nieco ponad rok skrzyżowanie zmieni się w rondo. To wszystko oznacza, że szykują się spore utrudnienia dla kierowców. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: 2,5 minuty po 13:00. To była prawda.

0: Elementy Radia.
1: Za chwilę prognoza pogody.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.
1: Słonecznie w prawie całej Polsce, chmurzy się głównie na wybrzeżu i robi się upalnie. W Lubuskiem i na południowym zachodzie prawie 30 stopni, w pozostałej części kraju około 25. Żar będzie lał się z nieba prawie wszędzie, jak nie dziś, to jutro. IMGW wydało alerty przed upałem prawie wszędzie, z wyjątkiem wschodniej granicy.
2: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: świetnie się ich słucha. The Rolling Stones.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Cudowne nagranie z cudownej płyty, która mam nadzieję cudowna będzie także do wzięcia w Antyradiu w swoim czasie. Czekamy cierpliwie na premierę. 10 minut po godzinie 13. Tomasz Kas, przywitam w piątek, piąteczek, piątunio 19 czerwca i zapraszam na muzyczną podróż lokomotywą jak zwykle do godziny 16. A dziś wśród stacji między innymi zatrzymamy się przy grupie The Beatles, bo okazuje się, że po ponad 60 latach odnaleziono zaginione nagrania. To nie jest wcale żart. Zbliża się także rocznica urodzin Syda Barretta, chyba 80, jak dobrze pamiętam, współzałożyciela Pink Floyd, i też zapowiedziano pewien bardzo znaczący album, o tym także opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o teraźniejszość, albo nawet przyszłość, to Eddie Vedder, tak, ten od Pearl Jam, opublikował nową piosenkę i o niej też dziś opowiem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A z nagród? Jak macie ochotę wpaść do Jarocina na festiwal, to nie oddalajcie się od Antyradia, bo będą dziś do wzięcia karnety.

0: soczystego rock'n'rolla z uśmiechem na twarzy. Tak było ostatnio na PGE Narodowym. A jak będzie na w Jarocinie? No, ktoś z was się przekona, bo i Zalewski, i Lordofon, i Mary z Polski, Jacob Rango, co tam jeszcze, Waluś, Klaksa, Kryzys, Wiraszko, Bakrzysz, Strachy na Lachy, Hedone, Brudne Dzieci, Syda. No, zdzieje się. Moja krew, twoja krew, słynne nagrania Republiki także pojawią się podczas tegorocznego festiwalu, a karnety u mnie.
1: Hey, what's up everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, AC Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Hej, zwrotu mocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Farm.

Field of Dreams i Rainbow w Lokomotywie Wantyrady. A skoro już jesteśmy przy klasykach, to warto wspomnieć, że dziś, 19 czerwca, swoje urodziny obchodzi Simon Wright, brytyjski perkusista, chyba najbardziej znany jako członek AC/DC do 89 roku, po czym odszedł od zespołu i zaczął grać w zespole Dio, ale także współpracował z Johnem Ramem czy grupami UFO, a także Lino Bucket, o ile dobrze pamiętam. Simon Wright dziś, jak dobrze liczę, kończy 63 lata.

0: rozciągnięcie pierwszej części Lokomotywy w Antyradio. Dream On i Nazareth. Na 7 minut, niespełna 7 minut przed godziną 14. Za moment prawda Antyradia, czyli rzeczy ważne, by nie powiedzieć najważniejsze. No, o polityce będzie, nie ma takiej innej możliwości. Natomiast ja z kolejną dawką muzyki z karnetami na tegoroczny festiwal w Jarocinie wrócę tuż po. Nie oddalajcie się.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.
3: Hi, this is Seth from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Money, money, money!
22: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money!
22: Cherry Money?
21: Nowy

0: przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Powiew zmian po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Tymczasem prokuratura szuka winnych. Wpłynął do nas. Na fali oburzenia Sejm ekspresowo przyjął przepisy ujawniające zarobki medyków.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. Nowa Rada Nadzorcza zostanie powołana w warszawskim szpitalu południowym. To wydarzy się jeszcze dzisiaj, zapowiada prezydent miasta. Rafał Trzaskowski zapowiedział przy okazji odpolitycznienie miejskich spółek medycznych. To wszystko echa doniesień o młodym lekarzu bez specjalizacji, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w ubiegłym roku jako koordynator SOR-u wspomnianego szpitala. Miał tam funkcjonować salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, gdzie byli przyjmowani poza kolejką. Wczoraj został odwołany cały zarząd szpitala. Główny bohater tej afery też już tam nie pracuje. Pożegnał się również z Koalicją Obywatelską i mandatem radnego Ursusa.
0: Prawda Antyradia.
1: Tymczasem do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To jest bardzo obszerny materiał dotyczący m.in. funkcjonowania SOR-u w szpitalu i grafiku lekarza milionera. Trwa analiza dokumentów, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
1: Donos do prokuratury złożył warszawski ratusz.
0: Prawda Antyradia.
1: Takich kwiatków może być więcej. Niebawem wyjdzie na jaw, kto, ile i za co zarabia w ochronie zdrowia. Na fali oburzenia, jaką wywołała sprawa lekarza milionera, Sejm ekspresowo przyjął ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniu medyków z numerem PESEL. Dane mają trafiać do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dzięki czemu resort zdrowia będzie widział czarno na białym, który medyk ile zarabia.
0: Prawda Antyradia.
1: Jedni przywiozą z festiwalu koszulkę, inni bidon, a niektórzy z Summer Punch Festival wrócą z tatuażem, bo i takie możliwości są na imprezie, której drugi dzień dziś na letniej scenie progresji.
3: Co się dzieje?
4: Przychodzą klienci i robią sobie tatuaże, które są pamiątkami z tego festiwalu. Jestem Leszy z Azazel Centrum.
3: Jak te warunki polowe?
4: Dajemy radę, też już mamy jakąś tam wprawę tatuować w różnych warunkach.
3: A jak tam tak zwany próg bólu?
5: Kolega ma bardzo delikatną rękę, także jest w porządku. I też cienką igłą tatuuję, także też ten ból jest do zniesienia.
3: Polecam, było świetnie, prawie nie bolało, z naciskiem na prawie. Udało się zrobić takiego oto stworka z szpileczką w serduszku.
1: Na miejscu była Joanna Obuchowska. O 16:00 Antyradio na żywo z Summer Punch Festival. Słonecznie w prawie całej Polsce, chmurzy się głównie na wybrzeżu i robi się upalnie. W Lubuskiem już nawet 32 stopnie na termometrach, w pozostałej części kraju raczej poniżej 30. Żar będzie lał się z nieba prawie wszędzie, jak nie dziś to jutro. IMGW

0: nie wydało alertów przed upałem, tylko wzdłuż wschodniej granicy.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: No jak ich nie lubić? American Ragan Boy i Deep Purple z nowej płyty. Premiera już niebawem. Koncert jesienią oczywiście w naszym pięknym kraju. Będzie jeszcze okazja, żeby do tego wracać nie raz i nie dwa. Teraz wracam natomiast do The Beatles, bo jak mówiłem na początku dzisiejszego programu, po ponad 60 latach odnaleziono zaginione nagrania. Z programu BBC, jak się okazuje, Top of the Pops. Taśmy przez ponad 6 dekad uznawano za zaginione. Jak mówią ci, którzy odnaleźli te taśmy, materiał został zarejestrowany w marcu 64 roku w Londynie w BBC Television Theatre, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Shepherd's Bush Empire. Ujęcia w piękny sposób uchwyciły zespół w szczytowym okresie Beatlemanii. Pierwsza piosenka, Can't Buy Me Love, została nagrana w 4 podejściach, z czego 2 przerwano z powodu problemów technicznych. Na przerwach Beatlesi otwarcie żartowali i tańczyli do zabawy. Drugi utwór, You Can't Do That, nagrano w 2 podejściach, a podczas drugiego z nich John Lennon podobno zrobił prześmieszną minę, gdy kamera wykonała tak zwane bliskie zbliżenie. Mówię to nie bez przypadku, bo być może ukażą się te nagrania w filmie, bo z tego co wiem, na wiosnę 2028 roku mają być pokazane 4 filmy równocześnie poświęcone zespołowi. Każdy film ma przedstawiać historię zespołu The Beatles z perspektywy innego muzyka, więc te odnalezione nagrania, odnalezione taśmy, myślę, że dużo mogą wnieść.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: A u nas 13 minut po 14. Tomasz Kasprzyn, witam w drugiej odsłonie dzisiejszej Lokomotywy w Antyradiu, w której będzie szansa na to, żeby zdobyć karnety na tegoroczny festiwal w Jarocinie.

0: Sex Like Tank i Stone Temple Pilots za nami. A przede mną podwójne karnety na tegoroczny festiwal w Jarocinie. Co byście powiedzieli, albo co byście napisali mi na kasprol@antyradio.pl, żeby przekonać mnie do tego, żebym pojechał na tegoroczny festiwal? Spróbujcie przekonać mnie w mailu, żebym ja też pojechał na tegoroczny festiwal. Dajcie znać kasprol@antyradio.pl, a ja odwdzięczę się karnetami do Jarocina. Czekam.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio.

sentyment do tego nagrania i myślę, że w tym odczuciu nie jestem osamotniony. YouTube za nami. A dziś swoją urodziny obchodzi Head, Brian Head Welch. Gitarzysta i wokalista do 2005 roku, członek zespołu Korn i potem od 2013 znowu w zespole. Kiedyś z Jamesem Monkey Schafferem został sklasyfikowany wśród 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów według magazynu Guitar World. Brian Welch dziś ma urodziny. Kończy 56 lat.

0: Piękna ma ten głos, piękny. Emily i Evanescence zamykają drugą część dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio, a państwo przekonują mnie, mam nadzieję, w mailach, żebym pojechał do Jarocina. Macie jeszcze chwilę. Kasprol@antyradio.pl. Po 15 oczywiście w trzeciej odsłonie Lokomotywy w Antyradio będę nagradzał karnetami na tegoroczny jarociński festiwal. A za 6 minut 15, czyli za 6 minut prawda Antyradia.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją.

0: Promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prezydent Warszawy z ustaleniami na temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Łatwiej będzie udowodnić mobbing. Sejm przyjął przepisy. Autostrada A4 urośnie. Koniec przetargu dla odcinka w Śląskiem.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Nieoficjalny mógł być. Były nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
1: Jeszcze dziś ma być powołana nowa Rada Nadzorcza Szpitala. Politycznionej wersji i tak ma być też w innych miejskich spółkach medycznych. Cała reorganizacja ma się zakończyć do końca miesiąca. Sam lekarz, który jest w centrum afery, skorygował już swoje 33 faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Trzaskowski nazwał go na konferencji prasowej nikosiem dyzmą obecnych czasów.
0: Prawda Antyradia.
1: Mobbing ma być łatwiejszy do udowodnienia. Uproszczenie jego definicji czy wzrost najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie przewidują przepisy uchwalone dziś przez Sejm. Ofiary mają dostawać minimum 6-krotność minimalnego wynagrodzenia. To jest ponad 20 tysięcy złotych netto.
0: Prawda Antyradia.
1: Autostrada A4 w Śląskiem ma urosnąć. GDDKiA chce dobudować trzeci pas między węzłami Brzęczkowice i Byczyna. Właśnie zakończył się przetarg na wykonanie projektu. Zgłosiło się 14 wykonawców. GDDKiA w Katowicach, Marcin Twardysko.
3: To blisko 16-kilometrowy odcinek trasy autostrady A4, który do połowy marca przyszłego roku pozostaje jeszcze pod zarządem koncesjonariusza. Obecnie przechodzimy do etapu analizy i oceny ofert, aby wybrać najkorzystniejszą propozycję.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że trzeci pas ruchu zostanie dobudowany w latach 2030-32.
0: Prawda Antyradia.
1: 4 tony piasku, kamyków i muszelek próbowali wywieźć plażowicze z Sardynii. To podsumowanie konfiskat z 2 lat tylko z jednego lotniska w mieście Olbia na tej włoskiej wyspie. Takie pamiątki są wyjątkowo kosztowne, od 500 do nawet 3000 euro. Pełna kultura, zapraszam. Nie będzie kontynuacji serialu The Boroughs. To produkcja braci Duffer, twórców Stranger Things, która zyskała łatkę Stranger Things dla seniorów. Koncepcja była podejrzanie podobna, z tym, że z nadnaturalnym złem walczyli ludzie z ośrodka spokojnej starości, a nie dzieciaki. Tygodniowa oglądalność w piku wyniosła około 9,5 miliona wyświetleń, po czym spadła o ponad połowę. To może być przyczyna decyzji, bo oceny były dobre. Recenzje krytyków niemal wyłącznie pozytywne na Rotten Tomatoes. A jak o walce z nadprzyrodzonym złem i starości mowa, to kolejne martwe zło jest już nakręcone. Tym razem fabuła cofnie widzów w czasie do 72 roku, czyli pokaże wydarzenia poprzedzające oryginalną trylogię. Film ma trafić do kin w kwietniu 2028 roku, a już 10 lipca premiera martwego zła z podtytułem Ogień.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Nawałnica przechodzi właśnie przez Szczecin. W zachodniopomorskiem pochmurno, w pozostałej części kraju słonecznie i ciepło, na zachodzie upalnie. Najgoręcej w Słubicach 32 stopnie. W kolejnych dniach nawet cieplej, jutro termometry mogą pokazać do 35 stopni. Poniżej 30 od poniedziałku.

0: Pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.

0: Arden Weeks w Antyradio. Jest chyba na Turbotopie.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: Sprawdźcie, jak będziecie na antyradio.pl. Wejdźcie w zakładkę Turbotop i zobaczcie, jakie tam rzeczy dzieją się. No i klikajcie w swoich ulubionych artystów i wykonania i piosenek, a także w propozycje, bo też ich jest sporo. Sporo także maili u mojego prywatnego listonosza kasprom@antyradio.pl w sprawie nagabywania mnie, żebym pojechał na festiwal w Jarocinie. Zaraz zatopię się w waszej lekturze, ale jeszcze wspomnę o Edim Vederze, bo artysta opublikował nową piosenkę. Nie z Pearl Jam, tylko solo. Jako genezę to warto dodać, że Eddie Vedder był jednym z gości inauguracji Obama President Center. No i wykonał tam nową piosenkę zatytułowaną Better Believe, którą nagrał z Guitar Over Guns. Utwór jest już dostępny w sieci, jest też w streamingu. Guitars Over Guns to jest taka organizacja, która wspiera rozwój młodzieży za pomocą sztuki i muzyki. Co ważne, cały dochód singla będzie przeznaczony na rzecz tej właśnie organizacji. Bardzo ładna to piosenka, zresztą Eddie Vedder słynie z melodyjności. Warto kliknąć i poszukać. Eddie Vedder i utwór Better Believe jest w sieci.
1: Lokomotywa w Antyradio.

0: Wrublewsku zagraliśmy dzisiaj w Lokomotywie w Antyradio. Wskazuje zatem dwie osoby, do której pofruną dwuosobowe karnety na tegoroczny Jarocieński Festiwal. Pierwszy powód, bo w zasadzie to tytuł: trzy powody, dla których Kasprol pojedzie do Jarocina w tym roku. Pierwszy powód to zobaczyć po raz ostatni na festiwalu w Jarocinie niezmordowanego Lecha Janerkę. Oczywiście. 2 maja skończył 73 lata. Słusznie zapowiada, że to jego ostatni sezon koncertowy i najwyższa pora pójść na emeryturę. Zobaczymy, ale 40 lat na scenie, szapoba. Drugi powód to powrót genialnego Hope, zespół legenda lat 90. Zgadza się, szkoda tylko noczy na jeden gig. Wiecie, jak dobrze pójdzie, może będzie i drugi. Pożyjemy, zobaczymy. Chętnie usłyszałbym ich nową płytę. Czas pokaże. A trzeci powód, Varieté. O, debiutowali w 1984 roku, a w zeszłym roku po 10-letniej przerwie wydali świetny krążek sieci Indie. Zespół, który zawsze był uważany za perełkę intelektualistów. Może to i prawda. Pamiętam, jak po repertuar Varieté sięgała kiedyś Renata Przemek czy Strachy na Lachy. Słusznie. Zobaczymy, w jakiej chłopaki są formie. Napisał Aaron. No dobra. A tutaj jeszcze mamy Sławomira. Kasprol, nie chcę cię przekonywać siłą, ale jako człowieka, który słowo mikrofon zna lepiej niż większość ludzi i zna swoje piny, powinieneś potraktować Jarocin jako zawodową pielgrzymkę. Okej? Bo umówmy się, Jarocin Festival to nie jest zwykły festiwal. To jest miejsce, gdzie rock, punk i alternatywa robią podobny hałas jak poranna audycja. A ty, człowiek radiowy, naturalnie powinieneś sprawdzić, jak brzmi prawdziwa energia tłumu, gdy nie daje się ściszyć suwakiem. A to ładne. Wyobraź sobie, ty, profesjonalny głos w eterze, a Jarocin tysiące ludzi, którzy też nadają, tylko bez mikrofonu i bez cenzury. Pięknie napisane. A jak powiesz tam to słuchaczom o tych energetycznych koncertach, jeśli nie sprawdzisz ich źródła na własne uszy, to mnie masz. Sławomir, tu mnie masz. No dobra, Sławomir i Aaron, do was fruną podwójne karnety na tegoroczny festiwal w Jarocinie. Podglądajcie maile, bo niebawem powinniście dostać trochę więcej w mailach na ten temat. A jeżeli to nie do was, mini moi, bo sporo maili przyszło, oczywiście sporo. Nie traćcie nadziei, bo tych karnetów do Jarocina mamy naprawdę sporo. I dosłownie niebawem kolejne z nich trafią w wasze ręce. Gratuluję!
1: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Anti Radio.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Dzisiejsze

0: kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea, różne rodzaje, pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
3: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ruszył drugi dzień Summer Punch Festival w Warszawie. Na Summer Stage właśnie zaczyna się pierwszy koncert Dead by April. Jeszcze dziś na obu scenach imprezy Orgasm, Smash Into Pieces, Alexis on Fire, Pilai Royal, Don Broco czy Three Days Grace. Do tego sesja autografów, tatuaże i oczywiście strefa Antyradia z gośćmi. Specjalny program z terenu letniej sceny progresji w Warszawie zaczynamy za pół godziny. Can't Kill the Noise. Pod takim hasłem będzie tymczasem grać druga edycja Summer Punch Festival. Organizatorzy zapowiedzieli już, że widzimy się 17, 18 i 19 czerwca 2027 roku w Warszawie. Choć jeszcze nie sprecyzowali, gdzie konkretnie. Wszystkiego dowiecie się z Antyradia. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
2: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Trudno w to uwierzyć, ale to nagranie uratowało grupę przed bankructwem i przed rozwiązaniem kontraktu. No, wisiał na włosku kontrakt. Ale muzycy Thin Lizzy początkowo w ogóle nie brali tego utworu na poważnie. Lider zespołu Phil Lynott uważał to nagranie za zwykły wypełniacz. Utwór został dopiero zauważony przez menadżerów grupy, którzy usłyszeli w nim naprawdę gigantyczny potencjał na hit radiowy. No, zawsze o tym mówię od lat, że jeżeli chodzi o utwory radiowe, o nośność radiową muzycznie, to metrum 12 ósmych jest o wiele lepsze niż 4 czwarte. Muzycy i muzykanty powinny wiedzieć, o co chodzi, więc no, pomyślcie o tym.

0: Jarocinem, ale z Jarocina błyskawicznie będziemy musieli jechać do Warszawy, żeby zdążyć na drugi koncert systemowy Down, prawda? Na PGE Narodowym. Całe szczęście, że grają dwa koncerty. Ode mnie to wszystko. Tomasz Kasprzyk, dziękuję bardzo. Za chwilę Prawda Antyradia, a potem przenosimy się na Summer Punch Festival.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz!
14: Bo w Media Expert taniej masz!
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę!
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
18: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Awaryjne lądowanie samolotu bez podwozia w Lesznie. Dostęp do rosyjskich technologii zostanie otwarty. Kijów chce zrobić Moskwie wojskową Wikipedię. Wpadł sprawca napaści na Amerykanina w tramwaju w Warszawie.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Mał włos od tragedii na lotnisku aeroklubu w Lesznie. W czasie przygotowań do pokazów lotniczych jedna z maszyn musiała awaryjnie lądować bez podwozia. Pilot wyszedł z tego bez poważnych obrażeń, mówi Marcin Hałasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali pianę gaśniczą w rejonie samolotu. Działanie to miało charakter prewencyjny i było związane z koniecznością ograniczenia ryzyka powstania pożaru.
4: Maszyna to dość wiekowa, ale sprawdzona konstrukcja, wykorzystywana od lat w amerykańskiej armii jako samolot rozpoznawczy. Organizatorzy pokazów zapowiedzieli, że zaplanowana na dziś i jutro impreza odbędzie się, ale możliwe są zmiany w programie i opóźnienia.
3: Prawda Antyradia.
4: Dostęp do rosyjskich technologii zostanie otwarty. Otwiera go Ukraina. Kijów przygotował specjalny portal, gdzie wrzuca wszystko, czego się dowiedział o rosyjskiej broni. Dane techniczne, rysunki, analizy. Ma to być wspólna baza wiedzy, która ma przyspieszyć opracowywanie skutecznych środków przeciwdziałania dla Ukrainy. Dostęp jednak nie dla każdego, raczej dla rządów państw sojuszniczych.
3: Prawda Antyradia.
4: Agresor z tramwaju w rękach stołecznej policji. 31-latek zaatakował Amerykanina. Jak się okazało, był już znany policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
6: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesu.
4: Do awantury w tramwaju doszło pod koniec kwietnia. Napastnikowi nie spodobało się, że Amerykanin mówi po angielsku.
3: Prawda Antyradia.
4: Sport, lemoniada, konkursy i teatrzyk. Park Śląski w Chorzowie zaprasza do siebie na piknik pełen dobrej energii. Tauron Park Śląski, Aneta Miller.
7: W ramach tego pikniku będą rozmaite aktywności, gry, zabawy ruchowe, malowanie twarzy, kolorowe tatuaże, zabawy muzyczne, animacje dla dzieci, a także spotkania z Taurunkiem i wiewiórką Basią. Całe wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 11:00 plenerowym teatrzykiem w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie.
4: Wydarzenie odbędzie się jutro przy Neonie na Dużej Łące od 11 do 19.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Słonecznie w prawie całej Polsce, chmurzy się głównie na wybrzeżu i robi się upalnie, w Lubuskiem nawet 32 stopnie na termometrach. W pozostałej części kraju około 25-27, żar będzie lał się z nieba prawie wszędzie, jak nie dziś, to jutro. IMGW nie wydało alertów przed upałem, tylko wzdłuż wschodniej granicy.
8: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Antyradio na Summer Bunch Festival.
1: Nothing but thieves. Na początek parę z głośników. Dzień
2: Nic,
1: dobry.
2: Tylko zęby. Dzień
1: Tomek
2: dobry.
1: Ambroż Obertyn.
2: I Sandra Hajduk-Łapińska. Para z głośników. Kłaniamy się nisko. Jesteśmy dzisiaj na Summer Punch Festival. Tak jak wczoraj zresztą.
1: Czy ty powiedziałeś nic, tylko zęby?
2: To są moje żarty na poziomie Karola Strasburgera.
1: No to znaczy Smash Into Pieces są już tutaj z nami.
2: To prawda. Hello guys. Nice to see you. Nice to hear you.
3: Nice to see you. Nice to hear you too.
4: Guys. I wish I could hear you, but nice to hear.
2: I'll be playing.
3: I'm the only one with the headphones, yeah. So...
2: Jesteśmy w naszej strefie polowej Antyradia. Mamy warunki polowe. Chłopaki dadzą sobie radę, my też poradzimy sobie na pewno. Guys, you're playing in the middle of massive summer festival run. What's the hardest part of keeping your high energy up in this heat?
3: Well, we have been traveling for almost 30 hours now from Sweden, so we really need to turn the energy and the heat up even more. To feel alive on stage at 6:30. So we're gonna do a ritual backstage. It contains drinking wine,
4: some body oil,
2: some blood of young virgins.
3: Yeah, exactly. Talking with awesome people like you guys.
1: Oh, yeah, that's sweet.
3: It's vibing.
4: Yes, turning the heat up even more.
2: Okay, zapytałem chłopaków, ponieważ jesteśmy są w trakcie trasy festiwalowej.
4: Can never be too hot. That's my
2: motto.
4: Saying.
1: The motto.
4: That's my motto.
1: Yes.
2: Ponieważ są w trakcie trasy festiwalowej, gorącej trasy festiwalowej, więc co robią, żeby utrzymać tę gorącą energię? Oczywiście odpowiedź była prosta. Starają się ją jeszcze bardziej podnieść. W tym celu stosują odpowiednie szwedzkie rytuały.
1: Na przykład piją olejek do ciała.
2: Tak jest.
1: Guys, let me ask you about the AI. What is your attitude towards AI in music? Do you think it's a good direction or not?
4: I wish I never heard about it. That's my take on it.
1: Mm-hmm. Okay.
4: I don't really... The thing for me is, okay, it's a part of the human evolution.
1: Yes.
4: We're always going too far in some direction.
1: Yes.
4: And this time, I think we went too far when it comes to creative stuff. I wish we could maybe let AI take care of cancer and everything that we really need to fix.
2: Yeah.
4: But not music. Come on.
1: Very well
4: let
1: said.
4: Us do it.
1: Very well said.
3: I agree.
1: Zapytałam panów, co sądzą o sztucznej inteligencji wykorzystywanej w muzyce. Stwierdzili, że woleliby, żeby AI zajęło się na przykład leczeniem raka, a niekoniecznie kreatywną częścią pracy artystycznej.
2: A jak będzie, zobaczymy. Miało być tak pięknie, a jak wyjdzie, tak wyjdzie. Guys, if you could instantly steal one song from any other artist playing this weekend and performing right now, what would it be?
4: Oh, it's your take.
1: Difficult one.
3: Can you go first?
2: Trudne się wylosowało.
3: Please help me, Bob. There's so many good songs.
1: But wow. You know the
4: I gotta
1: other
4: be honest now,
1: right?
4: My brain is not really working, so I cannot even figure out one song.
1: Okay.
4: That's the problem here.
1: Okay. But do you enjoy the bands that are playing?
4: Yeah, I mean, I love Bad Omens. I love Nothing But Thieves. Dead by April. Is, I mean, yeah, a lot of Grace. 3 Days Grace. But my mind is so bad. In the figuring stuff out, so I don't remember anything.
3: It's also called Alzheimer's, Bonio. Yeah, start slow. No, but it's probably a Bring Me the Horizon song.
1: Okay.
3: I've been into them a lot lately. Yeah, so.
2: Zapytałem chłopaków, gdyby mogli jedną piosenkę z zespołów, które tutaj dzisiaj występują w ten weekend, zapożyczyć sobie i wykonać specjalnie dla nas tu i teraz, co by to było? Oczywiście to było trudne pytanie.
1: Powiedzieli, że przegrzały im się głowy, ale że bardzo cenią między innymi 3 Days Grace, którzy też u nas się dzisiaj pojawią.
2: To na pewno. Guys, thank you very much for being here with us.
1: One more time, when do you play? What time do you play today?
3: 6:30.
1: 6:30. My
2: okay.
1: Friend. Very good.
2: Thank you, my friend.
3: Can I do a mic drop?
2: Yeah.
1: Yes.
3: A
1: come
3: gentle
1: on.
3: One.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Woo!
2: You!
1: We've got it. Okay. Panowie występują dzisiaj o 18:30, a my wracamy do was niebawem.
4: Right.

0: Hity Radio na Summer Bunch Festival.
1: Jet, Are You Gonna Be My Girl? Numer, który przypomniał mi czasy, kiedy trzeba było poprosić dziewczynę o chodzenie face to face. Kochani, jesteśmy z Sandrą na Summer Punch Festival. Para z głośników wciąż bucha. Już za chwilę
2: goście specjalni. Zresztą w parze z głośników dzisiaj tych gości będzie sporo, bo pojawi się u nas m.in. Wargasm, 3 Days Grace może wpadną. Bardzo na to liczymy, także bądźcie koniecznie z nami. No i już możemy wam powiedzieć, że za czas jakiś na naszej antenie wywiad z Mickiem Jaggerem.
1: Tak jest, więcej o tym powiemy wam wkrótce. A za moment w muzycznym menu pojawi się pyszny mus. Będzie to zespół Muse oczywiście i Uprising między innymi, także nie oddalajcie się nigdzie.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: sprzed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Let's go!
5: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowy singiel od The Rolling Stones. Zespół zapowiada dalszą promocję nadchodzącej płyty Foreign Tongue z utworem Jealous Lover. Kawałek, podobnie jak poprzednie single, ukaże się na winylu i na CD, a dodatkiem będzie utwór Divine Intervention. Premiera fizycznych wydawnictw za tydzień. Album Foreign Tongue ukaże się 3 lipca. Niech świat zobaczy Poland Rock Festival. Grupa Wednesday 13, która w zeszłym roku wystąpiła na najpiękniejszym festiwalu świata, teraz wyda ten koncert na płycie. Krążek będzie nazywał się Unalive from Poland Rock i ukaże się 25 września. To zresztą nie jedyne takie wydawnictwo. Swój koncert planuje opublikować też Nocny Kochanek. Sprawdzimy, czy pokażą wszystko, co zaprezentowali w zeszłym roku. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio na Summer Punch Festival.
1: Mills i Uprising, numer, który potrafi naprawdę nastroić bojowo. Para z głośników wciąż bucha. Jesteśmy na Summer Punch Festival, a z nami teraz właśnie są Three Days Grace.
2: To jest dla nas wielka przyjemność. Hello guys, nice to have you here.
3: Oh, thanks for having us, yeah.
2: What makes the great crowd from the stage perspective in your opinion?
3: You know, it's funny, like the better, the more energetic the crowd is, the more energy we have. So luckily, you know, our songs really relate with our fans and it's always a great crowd. So
2: I'm asking this question because I know it's not your first time in Poland, so I'm interested in what do you think about our Polish crowd?
3: I think it's amazing. Yeah, we have a lot of great fans here in Poland and we've been here a lot. So yeah, it's cool to see, you know, people here already waiting for the show and excited to see us. Yeah, it's going to be great.
2: Okay, let me translate it to our listeners. Yeah. Zapytałam panów, co czyni z perspektywy sceny świetnym tłum. Okazuje się, że energia, którą wymieniają się zespoły, muzycy z ludźmi, a polska energia jest pod tym względem wyjątkowa.
4: Guys, you have tracks that have been massive rock radio anthems for years. Do you still get that same raw adrenaline rush when you blast them live like today?
5: Yeah, like Brad was saying, you know, when we feel the energy of the crowd and everybody's singing the song, it just makes us put more energy out there. And yeah, it's great. It's great when we can go to countries and you know, English isn't the first language and people know all the words and still feel the message of the song.
1: Zapytałem chłopaków, ponieważ mają na koncercie utwory, które od lat są wielkimi hymnami w radiu, czy dzisiaj grając je na żywo wciąż czują ten sam surowy zastrzyk adrenaliny i tak oczywiście, że tak. Zwłaszcza kiedy poruszają się po krajach, gdzie angielski nie jest pierwszym językiem, to wspaniale słyszeć ludzi, którzy znają każde słowo, każdą frazę.
2: Speaking of the songs, is there any particular song that you didn't like to play years before and now you enjoy it? Just be honest.
5: That's funny. I think that song for everybody is Just Like You. And, you know, it's very easy and, like, simple. But, you know, sometimes the best music is simple. You know, we believe in a thing called less is more. And I feel like that song is like that. And and now it's a lot of fun to play. So.
2: Na pytanie, czy jest jakaś piosenka, której kiedyś nie lubili grać, a teraz zmienili zdanie, odpowiedzieli, że tak, jest. To jest utwór Just Like You, bo panowie są fanami zasady less is more, czyli mniej znaczy więcej.
1: No i właśnie dlatego ten kawałek za chwilę zagramy wam po wywiadzie z chłopakami. Traveling across the ocean for a Celtic festival tour is madness. What is one thing you absolutely need on your rider to survive?
3: Tequila.
4: Really?
3: No.
4: But in Poland? Come on, guys.
3: No, you know what? We've been doing this a long time. For me, it's as long as I have my pillow, I'm good. Yeah. I bring my pillow. Yeah. But yeah, we love the food here, so we're always excited to get new food and yeah.
4: Have you tried some Polish food you like today? Some new Polish food?
3: Nothing new yet.
4: What is your favorite?
3: Pierogies, yeah, of
4: classic,
3: course.
4: Classic.
3: Yeah, like pierogies are the best. Yeah, and we have a big Polish population in Canada, so we get a lot of good pierogies there too. Yeah.
1: Zapytałem chłopaków, czy podróżując w takiej trasie, ostrej festiwalowej trasie, muszą mieć coś w tak zwanym rajderze, żeby absolutnie móc przetrwać.
2: Widzieli, że sok bananowy.
1: Tak, na początku, a potem oczywiście była mowa o poduszce, która jest jednym z takich must have.
2: Guys, what is the definition of professionalism in your business, in your opinion?
5: Professionalism?
2: Mm-hmm.
5: That's a tough one.
2: Sorry.
5: you know, like... We have to have fun, first of all. And I feel like, I don't know if that's being professional. It's just, you gotta have fun up there and you gotta love what you do. And we love what we're doing, so, yeah.
2: Pytałam panów o to, co sądzą, jak definiują profesjonalizm w świecie muzyki. Powiedzieli, że trzeba kochać to, co się robi. I o ile nie są pewni, czy to jest odpowiedź na moje pytanie, to uważają, że to jest najważniejsze.
4: We've got a lot of Polish crowd here. What would you like to say to them now?
5: Well, thank you so much for supporting us through the years, and thank you for coming back out, and we're going to put on a great show tonight, so thank you very much.
1: Zapytałem, co mogliby powiedzieć publiczności, która zgromadziła się tutaj w naszej antyradiowej strefie. Powiedzieli, że bardzo dziękują za to, że są i że postarają się dać jak najlepszy show. Three Days Grace byli naszymi gośćmi. Thank you guys very much.
5: Thank you.
1: No i...
2: No i gramy teraz Three Days Grace.
5: Let's party.
1: Just like you.

0: Hity Radio na Summer Bunch Festival.
1: Zagraliśmy wam Hailstorm i zagramy jeszcze bardzo dużo dobrej muzyki. Do godziny 20 para z głośników z wami.
2: W Antyradio cały czas bucha. Za chwilę między innymi pojawi się tu książę we własnej osobie Marilyn Manson. Na naszej playliście oczywiście, bo we własnej osobie pojawią się Palais Royal. No i za kilka chwil będziemy mieli dla was również gratkę, fragment wywiadu z P.O.D. Także nie oddalajcie się nigdzie. Wcześniej oczywiście sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Prawda Antyradia już za moment.
0: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
4: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: minuta al ristorante.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

0: 69 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea, różne rodzaje, pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Shaker.

0: gazety radia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Obława na ciemnoskórego mężczyznę w Łodzi. To potencjalny sprawca napadu na kantor przy Piotrkowskiej. Sterroryzował pracownicę i ukradł ponad 200 tysięcy złotych, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
1: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają, czy to broń gazowa, hukowa czy ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora.
0: Prawda Antyradia.
1: Unia Europejska powinna dążyć do wznowienia rozmów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Takiego zdania jest kanclerz Austrii Christian Stocker. W rozmowie z brytyjskim Financial Times stwierdził, że wojny kończą się nie dzięki broni, a dzięki skutecznej dyplomacji. Problem w tym, że to bez sensu, mówi tymczasem premier Łotwy. Andris Kulbers stwierdził, że utrzymywanie kontaktów dyplomatycznych z Rosją nie ma sensu, bo ten kraj nie jest zainteresowany dyplomacją.
0: Prawda Antyradia.
1: Toksyczna hałda wróci do żywych. W Świętochłowicach rusza rekultywacja hałdy przy stawie Kalina.
3: Ta hałda to składowisko odpadów poprodukcyjnych dawnych zakładów chemicznych. Toksyczne chemikalia przez wiele lat zanieczyszczały ten teren. Teraz to ma się zmienić. Zdegradowany grunt przejdzie rekultywację, by przywrócić mu wartości przyrodnicze. Zostaną w tym celu wykorzystane m.in. pożyteczne bakterie, które pomagają oczyszczać ziemię. Podłoże zostanie też napowietrzone i pojawią się odpowiednio dobrane rośliny. Docelowo w miejscu hałdy powstanie park z wieżą widokową i ścieżką edukacyjną. Prace potrwają kilka lat i pochłoną prawie 26 milionów złotych. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Nieznany dotąd rękopis Mozarta odnaleziony w Paryżu. To cały zeszyt, który zawiera 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał swojej pierwszej uczennicy, księżniczce Guinness. To w sumie 44 strony zapisków. Autentyczność odkrycia została już potwierdzona przez specjalistów. Prawie 3 minuty po 17. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ciepło, cieplej, gorąco, szczególnie na zachodzie. 32,5 stopnia pokazują termometry w Zielonej Górze, w centrum kraju w granicach 28, na wschodzie 24, bez upału około 20 na wybrzeżu. Jutro już wszędzie w okolicach 30 stopni, minimum 28 w Trójmieście. W Gorzowie Wielkopolskim 35 stopni w ciągu dnia.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Antyradio na Summer Punch Festival.
1: To jest drugi dzień Summer Punch Festival, a wczoraj po występie zespołu POD nasz Robert Brała miał okazję spotkać się z Sonym Sandowalem i zadać mu kilka pytań.
2: Między innymi Robert zapytał o wrażenia z wczorajszego koncertu. Było dobrze, publiczność potrzebowała chwili, żeby się rozkręcić, ale w końcu się udało. Byliśmy już w Warszawie w zeszłym roku, kiedy graliśmy własny koncert jako headliner i to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Festiwal to jednak zupełnie inna atmosfera. Na co dzień jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do koncertów headlinerskich, które są nieco bardziej kameralne. Dzisiejszy występ też był udany, choć zarówno publiczność, jak i sam festiwal potrzebowali trochę czasu, żeby się rozruszać. Myślę, że wynika to z faktu, że to wciąż stosunkowo nowe wydarzenie i wszyscy dopiero odnajdują się w tej formule, ale pod koniec ludzie naprawdę ożyli.
1: Potwierdzamy, byliśmy.
2: Byliśmy na miejscu, miód i wino piliśmy, oczywiście bezalkoholowe napoje wyłącznie. Kochani, para z głośników wciąż bucha, jesteśmy na Summer Punch Festiwalu. Już za kilka chwil wpadną do nas
1: panowie z Palais Royal.
2: No a teraz dla was w waszej przytomności Rammstein.
0: Antyradio na Summer Punch Festival. Ich will.

0: Antyradio na Summer Punch Festival.
1: Mamo, to piosenka, która karmi mojego wewnętrznego inżyniera Mamonia, bo słyszałem ją już kilka razy i z przyjemnością usłyszę ją wręcz z dziką rozkoszą jeszcze wielokrotnie. Same Old Song w parze z głośników.
2: A my mamy dla was antyradiowy merch do zgarnięcia, nie tylko tu na miejscu na Summer Punch, no bo jak do nas wpadniecie, to może coś dostaniecie.
1: Na pewno.
2: Ale też ci, którzy nie są z nami na festiwalu, mogą wygrać dzisiaj coś od nas, a pytanie konkursowe brzmi...
1: Tak jak wczoraj, wasze najbardziej szalone festiwalowe historie. Może ktoś poznał miłość twojego życia, może zaliczył jakąś wpadkę.
2: Stworzył dziecko, może też.
1: Może.
2: Albo się rozstał, rozwiódł. Słuchajcie, paramaupantyradio.pl. Piszcie o waszych festiwalowych doświadczeniach, a my nagrodzimy was merchem Antyradia.
1: I będzie to plecak. Antyradia także gra warta świeczki. Już za chwilę. Him, Wicked Game, wpadną do nas Palais Royal. No i będzie kolejna odsłona wywiadu z POD. Także bądźcie cały czas na nasłuchu.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: Antyradio.

0: Promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
12: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rozkręca się drugi dzień Summer Punch Festival na letniej scenie progresji w Warszawie, na Punch Stage Wargasm. Jeszcze dziś przed nami występy m.in. Smash Into Pieces, Palais Royal czy Three Days Grace. Koncerty będą do 23:00, potem impreza w klubie. A w Antyradiu trwa specjalny program z Summer Punch Festival. Intertony Festival jutro w Chojnicach. Wystąpią m.in. Madball, Hamulec czy Czerni. Bilety jeszcze są dostępne. Melrose Avenue w niedzielę w krakowskim Hyde Parku. Zespół wystąpi w ramach trasy A Taste of Summer. Tego samego dnia w warszawskiej progresji zagrają Trivium, Frontside i Heriot. Bilety jeszcze są dostępne. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
0: To był Rock News w Antyradiu. Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio na Summer Bunch Festival.
1: To jest dokładnie ten kawałek, który śpiewam sobie zaraz po przebudzeniu. I think I'm paranoid, garbage za nami. Aparat z głośników wciąż bucha. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomasz Ambroży-Oberty, nie jesteśmy dziś na Summer Punch Festiwalu, ale już chcemy wam zapowiedzieć rozmowę, wyjątkową rozmowę, którą miałam przyjemność przeprowadzić z Mikiem
1: Jaggerem. No to jest rozmowa, której ja Sandrze zazdroszczę niewyobrażalnie, chociaż zawsze byłem Team The Beatles. Jak to było, powiedz, rozmawiać z legendą?
2: Kochany, niesamowicie i wszystkie te mity, którymi obrastają zazwyczaj wielkie gwiazdy rocka, że są niedostępne, że bywają aroganckie. Mick Jagger w tej rozmowie je obalił. W związku z płytą Foreign Tongues, która w lipcu pojawi się na rynku, Mick zgodził się na rozmowę i tę rozmowę, fragmenty tego spotkania będziecie mogli usłyszeć w Antyradiu już w lipcu. Ja nie mogę się doczekać, dlatego że naprawdę są tam smaczki, tak wam powiem.
1: Tak jest, rozmowa z Mickiem Jaggerem tylko w Antyradiu, tylko w parze z głośników, także słuchajcie nas bardzo uważnie. Już za chwilę powinni do nas dołączyć Palais Royal, a my cały czas namawiamy was, żebyście pisali nam na paramaupa@antyradio.pl wasze najbardziej odjechane historie festiwalowe. Najciekawsze historie nagrodzimy plecakiem Antyradia. A już teraz Slash i Fergie, Beautiful Dragons.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95.

0: Według ustaleń portalu Zero.pl Rafał Trzaskowski już prawie rok temu wiedział o nieprawidłowościach na SOR-ze. Miał go o tym poinformować w prywatnej wiadomości ordynator chirurgii szpitala, który niedługo później został zwolniony. Rafał Trzaskowski nie zaprzecza, że był informowany o nieprawidłowościach. Zaznacza jednak, że prywatna wiadomość nie jest odpowiednim do tego kanałem. Codziennie otrzymuję ich setki i nie z każdą jestem w stanie się zapoznać, pisze prezydent Warszawy w mediach społecznościowych. A podległy mu ratusz publikuje sprostowanie. Opozycja w Radzie Miasta domaga się jednak szerszych wyjaśnień. Złożyliśmy wniosek o zwołanie w tej sprawie sesji nadzwyczajnej, mówi Jan Mentzfel, radny Miasto jest nasze.
1: Wygląda to trochę tak, jakby koledzy kryli kolegów i na takie standardy nie może być zgody.
0: Sesja odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Wczoraj w związku z aferą odwołany został cały zarząd Szpitala Południowego. Dziś ma być wymieniona również Rada Nadzorcza.
2: Prawda antyradia.
0: Poważny wypadek na trasie S8 w pobliżu węzła Opacz na Mazowszu. Bus potrącił kobietę, która wysiadła z samochodu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Tworzy się korek w kierunku Warszawy. Kierowca busa był trzeźwy.
2: Prawda antyradia.
0: Nic nie wskazuje, aby Rosja była zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą. Tak mówi premier po obradach Rady Europejskiej w Brukseli. W ocenie Donalda Tuska trzeba się raczej spodziewać kolejnych prowokacji pod naszym adresem.
2: Prawda antyradia.
0: Dwie duże inwestycje drogowe stają się faktem w Gliwicach. Miasto podpisało umowy o łącznej wartości ponad 47 milionów złotych.
3: Pierwsza inwestycja to kompleksowa przebudowa zniszczonej ulicy Chorzowskiej, a druga to budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bojkowskiej i Rolników. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, obie inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, usprawnić ruch oraz zwiększyć komfort poruszania się po Gliwicach. Przebudowa Chorzowskiej potrwa ponad 2 lata, szybciej, bo w nieco ponad rok skrzyżowanie zmieni się w rondo. To wszystko oznacza, że szykują się spore utrudnienia dla kierowców. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: 3 minuty po 18:00. Pełna kultura, zapraszam. Głównym czarnym charakterem w nowym Ocean's Eleven będzie Wagner Moura. O samej postaci, którą ma zagrać nominowany do Oscara aktor, na razie nic nie wiadomo. Sam film ma pokazać wydarzenia z 1962 roku, czyli to, co działo się przed filmami nakręconymi jak dotąd. Tytułowa ekipa będzie dokonywać napadu podczas wyścigu Grand Prix Monaco. Bradley Cooper i Margot Robbie zagrają rodziców głównego bohatera z wcześniejszych części, którego grał George Clooney. Cooper wystąpi też za kamerą jako reżyser. Premiera ma być za rok. Serial o mafii z Nowego Jorku szykuje Amazon. Jest zwiastun produkcji Westies. Ona opowie o irlandzko-amerykańskiej mafii. Akcja będzie osadzona w latach 80. Organizacja nie ma łatwo, bo miastem rządzą Włosi, a ponadto młodzi chcą czegoś zupełnie innego od tego, co chcieliby starsi. I to wywołuje wewnętrzne zgrzyty. Premiera 12 lipca.
2: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Nawałnica przechodzi właśnie przez Lubuskie. Niewykluczone, że za godzinę, dwie dotrze i do Poznania. Na termometrach obecnie w granicach 32 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku. Wcześniej najgoręcej było w Lubuskiem, gdzie burza już przeszła, temperatura spadła jakieś 10 stopni. Jutro będzie goręcej, 35 na termometrach i też może grzmieć na zachodzie.
2: Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Antyradio na Summer Bunch Festival.
1: Social Distortion w parze z głośników. Jesteśmy z wami do godziny 20. Jesteśmy w naszej strefie antyradiowej na Summer Punch Festival.
2: I pytamy was dzisiaj o festiwalowe smaczki, o festiwalowe historie. Bardzo dobrze wspominam Impact Festival w Warszawie 13 lat temu. Pisze do nas Kamil, gdy Rammstein szalał na scenie. Z żoną zrobiliśmy sobie prezent zamiast podróży poślubnej. To koncerty największych światowych gwiazd i tak razem z ekipą świetnie wyszaleliśmy się na koncercie.
1: Jakie było zdziwienie dziewczyny, gdy Till pod koniec koncertu wjechał na sztucznym penisie i zaczął wszystkich oblewać pianą. Faceci pękali ze śmiechu, a dziewczyny też szybko się roześmiały. Czekamy na więcej takich historii. Najlepsze, najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej odjechane nagrodzimy plecakiem Antyradia, naszym antyradiowym merchem. Także piszcie paramaupa.antyradio.pl. A jeszcze dzisiaj Jonaka powinna odwiedzić nas w naszej antyradiowej strefie.
2: Oraz Wargasm.
1: No!
0: Antyradio.

0: Antyradio na Summer Bunch Festival.
1: Jedyna taka niepowtarzalna Agnieszka Chylińska. Swoją drogą zobaczyłabym ją na jakimś metalowym festiwalu.
2: Zdecydowanie. Najlepiej takim jakimś uczniowskim. Kochani, para z głośników wciąż bucha. Jesteśmy z wami do godziny 20. Naszykowaliśmy dla was m.in. Linkin Park In The End. To już za moment. Kolejna odsłona wywiadu z Sonym z P.O.D. pojawi się w parze z głośników. No i pamiętajcie, żeby słuchać nas w tygodniu od najbliższego poniedziałku, ponieważ wrócimy do konkursów stałych punktów programu, takich jak ostatni będą pierwszymi.
1: Pamiętajcie też, żeby pisać do nas dzisiaj na paramaupaantyradio.pl i dzielić się waszymi festiwalowymi wspomnieniami, a w nagrodę znajdziemy jakiś merch w naszej szafie dla was.
2: A jak?
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Po reklamie.
1: Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Kulturalne Radio na Summer Bunch Festival.
1: Turnstyle, grupa, która nieźle namieszała na rockowym rynku muzycznym, ale my teraz skupimy się na zupełnie innym zespole, który mieszał kilkanaście lat temu w tym kotle.
2: Czyli zespołem POD. Robert Brała rozmawiał z Sonem z tego zespołu. Po tych wszystkich latach, tysiącach koncertów i wielu, wielu kilometrach w trasie, co daje ci więcej radości? Wejście na scenę przed tłumem, czy powrót do domu, do swojej rodziny?
3: Obie
2: te rzeczy. To taka relacja pełna sprzeczności, jak miłość i nienawiść. Kiedy nie jesteś w trasie, zaczyna ci jej brakować, szczególnie gdy uświadomiliśmy sobie to podczas pandemii. Przez chwilę wydawało się, że już nigdy nie będziemy mogli wrócić do koncertowania, a przecież robiliśmy to od 30 lat. Dlatego sam fakt, że znów możemy jeździć w trasy i grać dla ludzi, sprawił, że jeszcze bardziej doceniliśmy to, czym zajmujemy się na co dzień. To nie jest tylko praca, ale część naszego życia. Uwielbiamy być w trasie, ale po kilku tygodniach pojawia się myśl: chcę już wrócić do domu. Właśnie dlatego staramy się nie planować zbyt długich tras.
1: To był Sonny Sandoval, a teraz gramy wam Metallica i Fuel.
4: Yeah!

0: Antyradio na Summer Punch Festival.
1: Prawda czasu, prawda eteru. Alexis on fire na naszej antenie i Alexis on fire za chwilę na scenie festiwalu Summer Punch, dosłownie za jakieś 10 minut.
2: Wszystko się zgadza, para z głośników. Jesteśmy z wami do godziny 20. Zapraszamy do naszej antyradiowej strefy festiwalowej. Mamy tutaj merch antyradia, który który z przyjemnością rozdajemy naszej ukochanej słuchalności. Już za chwilę powinna nas odwiedzić Jonaka. No a dzisiaj po godzinie 20. kolejne notowanie Turbotopu. Patrzę na ostatnie zestawienie. Foo Fighters utrzymali się na miejscu pierwszym i bardzo dobrze. Jak będzie tym razem, to wszystko oczywiście się okaże i to wszystko jest w waszych rękach. Głosujcie na antyradio.pl.
1: Przypominamy, że możecie też pisać na para@antyradio.pl i wysyłać nam wasze festiwalowe historie, a w nagrodę jakiś merczyk też się znajdzie.
2: No, jakiś konkretny plecak antyradia i najbardziej odjechane historie muszą się znaleźć w mailu para@antyradio.pl. Piszcie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Antyradio na Summer Punch Festival.
1: Granie Nirwany w parze z głośników to nie tylko zaszczyt, ale zawsze też dzika rozkosz. Rape Me już za nami, za kilka chwil Guano Apes.
2: A teraz Sony Sandoval w ogniu pytań Roberta Brauer.
1: Wielu muzyków mówi, że powroty z tras są najcięższą rzeczą. Wiesz, chodzi o przystosowanie się z powrotem do życia w domu. Jak to się dzieje?
3: I hear that a lot.
1: Słyszę to często, ale myślę, że kiedy robi się to tak długo jak my, po prostu uczysz się właściwie ustawić priorytety. Doskonale wiem, czym jest życie w trasie. To nieustanny ruch, podróże, chaos i występy przed tysiącami ludzi. A kiedy wracam do domu, odcinam się od tego świata i skupiam się na tym, co najważniejsze. Chcę mieć pewność, że moja żona, dzieci i ludzie, którzy są częścią mojego życia, mają moją pełną uwagę. Dlatego nawet gdy zespoły przyjeżdżają do San Diego i mówią: hej, gramy tutaj i tutaj, wpadnij, albo znajomi zapraszają mnie na koncert, zwykle odpowiadam: stary, bardzo cię lubię, ale szczerze mówiąc, to ostatnia rzecz, na którą mam teraz ochotę. Widziałem was już tyle razy, że nie muszę oglądać kolejnego występu. Chętnie spotkam się, pogadam, wypiję kawę, ale perspektywa stania znowu w tłumie 20 tysięcy wcale mnie nie pociąga. Wolę posiedzieć w domu na kanapie.
2: To był zabójczo szczery lider POD, a teraz gramy wam dalej najlepszego rocka na świecie.
4: Hey, this is Mike from Royal Blood.
5: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
6: Hi, I'm Jack White.
7: And I'm Brendan Benson.
8: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Antyradio na Summer Punch Festival.
1: No, tytuł tej piosenki jest dokładnym przeciwieństwem tego, co dzisiaj zaliczyliśmy na Summer Punch Festival. Another Bad Day, tym kawałkiem będziemy dzisiaj kończyć festiwalowe wydanie audycji Para z Głośników.
2: Tomek Obertyn i Sandra Hajduk-Popińska kłaniają wam się nisko, dziękujemy Summer Punch za gościnę i mamy nadzieję, że dla was to też był dobry czas z nami, z naszymi gośćmi, z gwiazdami.
1: To był na pewno doskonały czas dla nas. Będziemy oczywiście jeszcze rozliczać się z merchu, który dzisiaj rozdawaliśmy w ramach konkursu, ale wrócimy do tego w poniedziałek. Nie oddalajcie się od głośników i aplikacji Antyradia, ponieważ już za chwilę kolejne notowanie Turbo Topu, na które zaprasza Piotr Frank Marciniak. No i Greta Van Fleet pojawi się na pewno, także zostańcie z nami. Dzięki serdeczne.
2: Dzięki, pamiętajcie, największe gwiazdy rocka tylko w Antyradio.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rock na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: PixHarmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
8: Servus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Piotr Frank Marciniak, zapraszam na Turbo Top w Antyradiu. Notowanie 2765, wreszcie piątkowy wieczór, 19 dzień czerwca roku pańskiego 2026. A na liście dwie nowości, 8 w niebie i 10 numerów w piekielnych czeluściach. Proszę Państwa, za chwileczkę odpalimy listę i pomkniemy na rubieże Saturna. A cóż nam pozostało w piątkowy wieczór, jak nie wyluzować się po tym ciężkim tygodniu. Pogoda nie rozpieszczała, ale podobno będzie gorąco. Także ważki będą latać w bieliźnie. Greta Van Fleet, Play Your Games. Absolutna nowość numer jeden. I tak też odpalamy Turbo Top.
6: Turbo Top w Antyradiu. 20.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Lubię ten kawałek od samego początku, ale dziś Ziembul przyjmuje jeden obrót w dół i melduje się z numerem Działam na miejscu 19. I za chwileczkę, i za momencik do gry wjedzie pancia Violet Grohl z tym bardzo ciekawym kawałkiem Back in the Cake. Jeżeli wam się spodoba, to wiecie, co trzeba zrobić, bo przecież ona całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o te rockowe klimaty. Violet Grohl.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: A tymczasem, jak zawsze, jak te małe myszki w sieni przy miotełce, Kuba Kubiak z numerem 1996, trzeci raz w zestawieniu, dwa obroty w górę, przesuwa się dziś na miejscu 17, a na pozycji 16 kapela, która wczoraj wjechała na Turbo Top jako absolutna nowość, czyli mongolski wynalazek rockowy The Who z utworem Lost Soul. I cyk, 4 obroty do nieba.
0: Turbo Top w Antyradiu. 16.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi,

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Myślę, że miał taki moment, że uwierzył, że jest gwiazdą rocka, ale niestety tym razem dwa obroty do piekła zalicza Cruz Beckham z kawałkiem Yeah. I melduje się na pozycji 15, a na 14 zmienimy na moment klimacik i przeniesiemy się tam, gdzie mieszka bez oka miś, a zaśpiewa o tym Jędrzej Wiza i Katarzyna Nosowska. To jest Turbo Top i dwa obroty w dół leci Jędrzej Wiza. Trudno, co robić?
0: Turbo Top w Antyradiu. 14.

0: w Antyradiu.
1: 24 raz w zestawieniu. Dziś dwa obroty w górę. 6 razy zgarnęli złoto na turbotopie. Muse i Cryogen. Kapitalny numer. 13 okazuje się bardzo przyjemna tym razem, bo zaliczają awans. Ale nie wierzę, żeby zgarnęli złoto po raz 7. To by musiała być historia jak z Bollywood. A więc czas chyba powoli żegnać się z tym numerem. Chociaż im dłużej będzie grzał temat na turbotopie, tym lepiej dla nas, bo zasiądzie w naszych sercach na zawsze. I oto, proszę Państwa, wjeżdżamy na 12, a tu ten kawałek, którego nikt nie chciał puścić w Twoim radio, a my zagraliśmy i Insect. Mimo że dziś dostaje 3 do piekła, cały czas trzyma fason. 12 na turbotopie, czas na Insect.
0: Turbotop w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Kto by się spodziewał? Siódmy raz w zestawieniu, jeszcze niedawno myślałem, że będą powoli zjeżdżać do bazy, a tu proszę bardzo, siódmy raz, siódemeczka jak najbardziej przyjemna i jeszcze trzy obroty w górę. Lilley Orchard, jedenastka na liście. Piątkowy Turbo Top, notowanie 2765, piękny jubileusz, dwie nowości, 8 w niebie, 10 w piekle, a zaczęła to wszystko Greta Van Fleet, Play Your Games, nowość numer 1 na 20. Potem był Ziębul i Działam, a następnie do gry wjechał Mastodon, Your Ghost Again, nowość numer 2. I poleciało Kuba Kubiak, The Who, Król Beka, Andrzej Widze, Muse, Insect i Lyre. Tak to wyglądało do tej pory, a tu jeszcze temat rzeka. Wjeżdża do gry prosto z mojej czarodziejskiej patery z kawałkiem Tańcz. See ya o 9:00.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis.

0: Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Turbo Top w Antyradiu. Ale mnie kapitalnie wyczesało na rubieżach Saturna. Dajcie spokój, kto dba o moje włosy i kiedy mi je odniesie? Oto pytanie, które zaprząta moją głowę. To jest Turbo Top, piątkowy wieczór, notowanie 2765. Przed nami 10 najlepszych numerów i za chwilę do gry wjedzie Deep Purple i ich arogancki chłopiec. 16 raz w zestawieniu, 2 do piekła, 1 złoto na koncie. Za mało, za mało. Gdyby były 3, wszystko by było git. Ale tak nie jest i trzeba z tym żyć. Deep Purple.
1: Turbo Top w Antyradiu. 10.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Lubię ten kawałek. The Howlers, Viper. Dziewiątka na liście. Dziś po raz 14 i mimo, że walczą, to jednak dzwon. Bach, bach. Dwa w dół. Spada. No i co? I nic. A tymczasem słyszę, jak woła mnie czarodziejska patera. A tam kapela, którą wszyscy znają. Może nie wszyscy kochają, ale mieli na swoim koncie kilka dobrych numerów. Czy także ten kawałek, który za chwileczkę usłyszycie, okaże się strzałem w dziesiątkę i zmieni obraz rocka na całym świecie? Tego nie wie nikt. We might as well be strangers i Weezer.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Antyradiu.
1: Couriers nie pękają na robocie. Nobody's coming to save you. Piąty raz w zestawieniu, dziś ładne 3 obroty do nieba i być może podczas tego lotu wykonali też salto oburącz. Dajcie spokój, czyste szaleństwo. Couriers, 8 na turbotopie, jak to na 7? 1 w dół, 3 złota na koncie i po raz 19 w zestawieniu. Asy, Europe, one on one.
0: Turbo Top w Antyradiu. 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Turbo Top w Antyradiu.
2: Jest piątek, jest Turbo Top. Notowanie 2765. Zostało już tylko 5 numerów plus jedna propozycja i wszystko będzie jasne. Otworzy tę rozrywkę i rozgrywkę Culture Wars. Typical Ways. Lubię od samego początku. Myślałem, że dziś to będzie ten dzień, kiedy zgarną jakiś medal, ale niestety szatan gwizdnął i poszli za nim. Jeden do piekła spada Culture Wars.
1: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Rowan Twisted, Rolling Stonesi w propozycjach z czarodziejskiej pantery wprowadzają nas prosto do podium. Zostały tylko trzy najlepsze numery notowania 2765 piątkowy wieczór i za chwileczkę to wszystko się wyjaśni. Przypomnijmy pierwszą dyszkę: Deep Purple, The Howlers, Gurriers, Europe, A Perfect Circle, Culture Wars, Social Distortion, The Waiting's Wear. Dziś 12 raz w zestawieniu wypadają z podium i są na czwartym. A kto jest trzeci? The Warning, Ego, piąty raz w zestawieniu i pyk, dwa obroty do nieba.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Wczoraj zgarnęli drugie złoto, dziś przyjmują jeden obrót w dół i mają srebro. 10 raz w zestawieniu Foo Fighters i Window. A to oznacza, że został tylko jeden numer. Któż tam jest na pierwszym? O 22 Leszek Gnoiński, jego rok lekcje. A przed nami wspaniały, myślę, że gorący weekend. Życzę Państwu jak zawsze kapitalnych emocji na mundialu i niech każdy odpoczywa i zrobi wszystko, by nie robić nic, bo na tym polega magia życia. A numerem jeden na Turbo Topie podczas notowania 2765 jest Nothing But Thieves i Evolution. Jeden w górę i cyk! 3 złota na koncie. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Turbo Top w Antyradiu. 1.

0: Audycja Nie Hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jest piątek, minęła 22, więc czas na rokolekcję. Leszek Gnoiński mówi wam dobry wieczór i zaprasza do Antyradia na 2 godziny opowieści o polskiej muzyce rockowej. Dziś audycja o tekstach. Słowa piosenek są bardzo różne. Przeważnie autorzy przekazują nam swoje refleksje, przedstawiają nam swoje poglądy, zwracają nam uwagę na różne palące problemy, czy, co chyba jest najczęstsze, opowiadają o uczuciach w różnoraki sposób. Forma też jest bardzo różnorodna. Czasem są to wiersze, a czasem zdarzają się wyjątkowe opowieści, które mają swój początek, rozwinięcie i zakończenie. Są zwieńczone zabawną, a innym razem pouczającą i dającą do zastanowienia puentą. Trzeba być mistrzem słowa, aby takie opowieści snuć. Wszak piosenka trwa przeważnie kilka minut i takie krótkie opowieści to przecież raptem kilkanaście zdań. To już wiecie, dlaczego na początek zagrałem piosenkę Stefan zespołu Bielizna. Jarek Janiszewski jest takim właśnie mistrzem słowa, a jego teksty pisane są świetną polszczyzną i często są właśnie takimi krótkimi opowiadaniami. Historia wyjątkowo wrażliwego boksera Stefana jest jedną z najwspanialszych. Ale jeśli posłuchacie innych piosenek zespołu z Gdańska, to znajdziecie więcej takich perełek, które są dodatkowo świetnymi obserwacjami socjologicznymi. Wśród nich choćby Kołysanka dla narzeczonej tapicera, Prywatne życie kasjerki PKP, Władek przechodzi w piąty wymiar, Człowiek o smutnym oddechu, Prorok z Gliwic. Wszystkie trochę ironiczne, ale też bardzo prawdziwe. Może krótki rys historyczny. Grupa powstała w 1985 roku. Najpierw nazywała się Bielizna Göringa, ale szybko stała się najpierw Bielizną G i wreszcie została samo słowo Bielizna. Obok grupy Apteka to najważniejszy przedstawiciel tak zwanej gdańskiej sceny alternatywnej, wyjątkowego nurtu na muzycznej mapie Polski drugiej połowy lat 80. O scenach muzycznych, a także właśnie o gdańskiej scenie alternatywnej opowiadam w innej audycji 5. sezonu Rokolekcji. Bielizna do dziś nagrywa i koncertuje. W 2025 roku ukazała się jej kolejna i bardzo dobra płyta Bagno. Sięgnijcie po Jarka Janiszewskiego i spółki, bo warto. A co czeka was na dzisiejszych rokolekcjach? Będę poszukiwał ciekawych opowieści, ale też dowiemy się, co najważniejsze jest dla kilku autorów tekstów. Wśród rozmówców znajdą się Lech Janerka, Muniek Staszczyk, Kazik Staszewski, Tytus czy Szymon Jarmuła z zespołu Set Smiles. A przed wami piosenka, do której mam niesamowitą słabość. Grupa nazywa się The Cats, jest z Piły, ma na swoim koncie 3 płyty, a numer, który za chwilę usłyszycie, pochodzi z albumu debiutanckiego. Dla mnie to majstersztyk krótkiej opowieści w iście chandlerowskim stylu z niezwykłą puentą. Przed wami The Cats i Pokój na jedną noc.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Lech Janerka jest mistrzem słowa. Choć w jego tekstach każde słowo jest niezwykle przemyślane, wręcz wycyzelowane. To bardziej mistrz celnej metafory niż opowieści. Lechu zachwyca intrygującymi skojarzeniami i słowno-fonetycznymi. Niektóre nawet weszły do języka potocznego. Ale mimo to postanowiłem poszukać u niego opowieści i znalazłem.
2: Słaby jestem w historiach. Piszę dosyć lapidarne te teksty. One są krótkie. Co prawda, im jestem starszy, tym się trochę dłużają, ale niewiele. Kiedyś przeanalizowałem teksty Kazika, no to on na jednej płycie ma więcej tekstu niż ja na 10 w sumie. Podziwiam w ogóle. Nie byłbym w stanie zapamiętać, bo może to jest też powód, dla których te moje teksty są bardzo krótkie. Bardzo rzadko mi się zdarzy tam opowiadać historię. Raczej to są jakieś takie luźne skojarzenia sklejone sprytnie i tyle. Leon na przykład, jest to historia o moim kierowcy, który wierzył w anioły i w różne takie rzeczy. Trochę tam się od niego natrząsam, ale to trochę też opisuję tego Leona, bardzo go lubię. Nie żyje zresztą, już jest niestety. Strzeż się, to jest przestroga bardziej niż historia. Można sobie wywnioskować, że to jest też opowieść o jakichś tam rzeczach, ale to jest taka bardziej przestroga. Dużo strachu, trochę smutku i zimny powiew cienia. Taki był Wrocław. Mówię o klimacie, nie mówię o detalach, ale miejsce, w którym mieszkałem, było trochę bandyckie. Nie brałem w tym udziału, ale doświadczałem tego, bo byłem dzieckiem. Mieszkałem w takim bloku, gdzie część albo szła do więzienia, albo właśnie wyszła z więzienia. To byli starsi ludzie od nas, no dla mnie starzy, ale to pewnie byli w jakimś takim wieku, nie wiem. Jak jeden gość zabił drugiego bagnetem na lodowisku, na takim na boisku wylali wodę, zaświecili ze dwie lampy. I dzieci jeździły na łyżwach i nagle biegnie gość, zanim wjeżdża na to lodowisko, drugi na motocyklu. Obala go tym motocyklem, zeskakuje z motocykla i wziąć go bagnetem. Ja nie uważałem, że to jakoś mnie dotyczy. Wszyscy to dzieciaki były, tak? Także to był jakby świat dorosłych, no ale taki on był. To były czasy, kiedy policja chodziła z długą bronią, z psami, bo w wojsko tak samo na ulicę. To jakiś taki, nie wiem, bandycki okres. No więc to taka impresja właśnie na temat Wrocławia z początku lat 60. No, wspomnienia z dzieciństwa jakieś takie.
1: Pamiętam, gdy pierwszy raz usłyszałem Klausa Mitwocha. Kupiłem singiel z piosenkami Śmielej i Ogniowe Strzelby. Potem widziałem koncert zespołu w warszawskim klubie Park, gdy poprzedzali Lady Punk. O dużej płycie dowiedziałem się od Piotra Kaczkowskiego, który w swojej trójkowej audycji puścił pierwszą jej stronę. Byłem zachwycony i szybko pobiegłem do sklepu Ton Pressu, aby ją zdobyć. Oczywiście nie znalazłem jej. Dopiero za którymś razem udało mi się ją kupić. To niezwykły album, jeden z najlepszych i najważniejszych w historii polskiego rocka. Do dziś słucham go bardzo chętnie i za każdym razem robi na mnie niesamowite wrażenie. Strzeż się tych miejsc kończyło ten album i od samego początku piosenka robiła niezwykłe wrażenie.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Piotrek Banach zakładał zespół Hej, ale tam teksty pisała Katarzyna Nosowska. Dopiero na swoich solowych płytach i na albumach Indios Bravos zaczął pisać, a jego teksty okazały się bardzo ciekawe.
2: Ja jestem takim tekściarzem raczej stawiającym właśnie ludzi przed lustrem. Czyli podaję takie swoje przemyślenia, które, z którymi chcę się podzielić, że zobaczcie, warto to przemyśleć, bo być może jest tak, ale być może jest inaczej. I ja nigdy raczej takich wniosków nie stawiam. Jeżeli się zdarzyło, to sporadycznie, że ja mam z jakąś konkretną tezą tekst. Raczej to są takie teksty oparte na pytaniach, na gdybaniu. Co by było, gdyby było. I taka jest chyba moja rola. Bardzo wiele osób mówi, że ja jakby pomogłem im w odnalezieniu ich własnej drogi, ale nie udzielając rad, tylko właśnie stawiając im pytania, na których oni sobie wcześniej sami nie postawili. Przechodzili być może obok nich, ale jakby tak ja potrafiłem im po prostu pokazać je palcem i w związku z tym oni uwagę swoją skupili na tych pytaniach. Więc ja piszę teksty raczej takie refleksyjne i skłaniające do myślenia niż do opowiadania konkretnych historii. Teraz jak napisałem książeczkę z bajkami dla dzieci, to też dostaję taki właśnie zwrot, że to są takie historie mądre, że są z morałem, że niby historyjka, ale tam jest coś głębiej pod spodem jeszcze. No to jest moja po prostu forma jakby robienia czegoś dla świata, czyli jak to, co mogę dla innych zrobić, to właśnie to, że pokazać im lustro. Nawet ja sam nie jestem, jeżeli ja nie jestem doskonały, to tak jak się mówi, że drogowskaz ma wskazywać drogę, a nie być tą drogą doskonałą i w ogóle nieomylną, ale drogę powinien wskazywać w taki sposób, że jeżeli ktoś pójdzie tą drogą, to dotrze do celu, nie zejdzie na manowce.
1: Bardzo lubię słuchać piosenek Piotra i jego tekstów, zarówno tych w Indios Bravos, jak i tych obecnych, które pisze dla zespołu Bajka. A jak to jest z Szymonem Jarmułą i jego Set Smiles? Dla Szymona teksty są bardzo ważną częścią piosenek, wręcz deklaracją ideową.
3: Dla mnie w ogóle muzyka to jest brzmienie emocji i uczuć. To na pewno wydaje mi się, że dużo osób się może pod tym podpisać. A teksty są dla mnie zwieńczeniem trochę tego. Na pewno jest to dla mnie terapia. Ja staram się pisać teksty w taki sposób. No akurat płytę, w sensie naszą Bunt, napisałem w taki sposób, że to jest stricte o dojrzewaniu i to jest płyta skierowana dla młodych ludzi i dla rodziców, ale w kontekście tego, że od początku było takie założenie tej płyty, że jeżeli osoba w wieku 60-50 lat posłucha tej płyty, to pomoże jej zrozumieć to, jak jest teraz. Na zasadzie, jeżeli się z tym utożsami, w ogóle to super. Ale bardziej pomoże zrozumieć to, jak wygląda mózg młodego człowieka teraz, a młodym ludziom właśnie utożsamić się z tym i tak dalej. Wydaje mi się, że to całkiem dobrze wyszło. To jest trochę opowiedzenie historii w taki sposób, żeby każdy mógł ją sobie opowiedzieć pod siebie. Ja staram się obserwować ludzi w ogóle na co dzień. Staram się obserwować ich zachowania, staram się z nimi rozmawiać o ich emocjach i uczuciach. Staram się wszystkiego tego słuchać, zbierać i robić jakąś taką wewnętrzną, swoją własną analizę tego, że okej, tak teraz wygląda świat, tak teraz wygląda moje pokolenie, tak wygląda teraz kogoś innego pokolenie. I staram się znajdować wspólne elementy. Dajmy na to, na Bunt pisałem płytę w taki sposób, że przez 4 lata, no 3 może, 3,5, spotykałem się na kawę raz w tygodniu z ludźmi w moim wieku i tak z kolegami głównie, ze znajomymi i tak dalej. No po prostu gdzieś tam w miarę świadomie w większości wypadków wiedzieli, że rozmawiamy o jakichś trudnych tematach, które będą potem poruszone na płycie. No i zebrałem na zasadzie 100 ludzi, siebie przede wszystkim. Tak 50% to ludzie, 50% ja. Znalazłem wspólne elementy i o tym zrobiłem jedną historię o tych wszystkich 100 ludziach, bo każdy miał taką samą. I to było ciekawe właśnie. Dla mnie to jest obserwowanie społeczeństwa i opisywanie go w jakiś sposób. Nawet jeżeli to są piosenki o miłości, to tak się teraz kocha na zasadzie.
1: Warto posłuchać płyty Bunt, jednej z najlepszych w 2025 roku. Oto jej fragment.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Muniek Staszczyk to jeden z najlepszych autorów tekstów na naszym rockowym podwórku. Potrafi świetnie obserwować i w ciekawy sposób przelać swoje refleksje na papier, a potem podzielić się swoimi obserwacjami ze słuchaczami. Ma na swoim koncie kilkaset tekstów. Pisze o uczuciach, seksie, rock'n'rollu, przemijaniu, Bogu, Polsce, no prawie o wszystkim. Robi to zarówno w sposób poetycki, jak i prozatorski. Zapytałem go, które ze swoich tekstów uznaje za najlepsze opowieści.
2: Kiedyś miałem dyktafon, a teraz tu już zawsze chodzę z notesem i tu coś usłyszę, tu ludzie coś powiedzą w pubie czy gdzieś, tutaj książkę jakąś przeczytam, zapisuję fragmenty, film oglądam, taki patchwork. Zdecydowanie no, świetnym tekstem jest King. Jak wracałem po wylewie na scenie, to był taki moment, że nie wszystko pamiętałem i Mario, nasz klawiszowiec, pomagał w śpiewaniu Kinga w tym sensie, że czasami tekst nie do końca pamiętałem ze względu na to, że już po chorobie przez pierwsze tam pół roku, jak żeśmy grali koncerty cały czas, teraz to jest spoko, nie ma problemu. On mi podpowiada i jeszcze przyklejony na scenie był tekst cały, technicznie mi przykleili na kartce. Oprócz tego wziąłem sobie tą kartkę do domu, przecież ten tekst, który znam, ja mówię, cholera, to jest bardzo dobre, nie? Bo tam, no, tam się wiele dzieje. On jest inspirowany Dylanem, piosenką Hurricane, ale jestem z niego dumny, bo uważam, że King i Warszawa to są bardzo dobre teksty. Jeden jest bardziej liryczny, a drugi jest uliczny. I to było tak, że Janek Benedek miał tak, mówi, takie mam funty, takie. Trochę się tego wstydził, zagrał. Ja nawet nie był tego taki do końca pewien, czy to nie jest zbyt obciachowa. Ja się od razu zakochałem w tym. Mówię, Janek, jakie to jest zjebieste, nie? Wiesz, no mówię, to jest świetne, mówię, to jest takie prawdziwe, takie, wiesz, podwórkowa, to po pierwsze pasuje do mnie i przypomniało mi się to wszystko w Częstochowie, tam z tego mojego Rakowa, jak właśnie tam kolesie tacy troszkę gitowcy grali na ławkach, tam pili wino i się chcieli jakoś dziewczynom przypodobać. Grali najczęściej Slade'ów czy Klęczona. Wymyśliłem przede wszystkim postać Kinga i jego dziewczyny. Postać sobie złożyłem z tych wszystkich moich kumpli i ja wiem, mówiono o nim King w Mieście Świętej Wieży. Więc jak wskoczyły te dwa, przypomniała mi się sytuacja, jak przejeżdżał Gierek przy naszym podstawowce, jak po prostu otwierali taką estakadę, część drogi między Katowicami a Częstochową. I my żeśmy tam z tej podstawowce czekali, żeby mu pomachać, bo tak nam kazali. Ten Gierek tak przejechał, nawet nie wiem, czy nas widział. Laliśmy trochę z Gierka, ale przypomniało mi się to i potem mi się przypomniał papież. Widzę tam, wie no nikt się z moich kumpli nie całował z papieżem, ale w 79 cała szkoła wyszła i przyjechał do Częstochowy papież, witał się z wszystkimi. Pokleiłem to, no i potem dołożyłem kilku moich kumpli, a i potem jeszcze była druga sprawa, bo to był rok 92, kiedy wtedy w Polsce była ta afera teczkowa, ta słynna noc. No, nie wiedzieliśmy, co to wszystko oznacza i ultraprawicowa, ale w złym stylu, będzie nagonka tu jakaś, może troszkę to demonizowałem, ale pojawił się temat marihuany w tym przestrzeni publicznej i oczywiście wyostrzyłem to tak w sensie orwellowskim, że biskup i komisarz rządzi czerwona-czarno, mafia, trochę moje miasto, gdzie prezydent miasta musi się jakby układać z klasztorem. Już nie mieszkałem w Częstochowie, ale moi kumple mi opowiadali o jakichś restrykcjach. No tam mówili, że przeginają pałę. No i napisałem o tej czerwono-czarnej mafii. Połączyłem wszystko, bo na szczęście w piosence to jest piękne. Masz tą wolność, że możesz fikcję połączyć z prawdą. Postać Kinga to jestem trochę ja i mnóstwo moich kolegów z Częstochowy różnych, raczej takich bardziej chuligańskich, ale nie tylko, bo w jednej postaci jest wielu. Tak samo w postaci Ewy jest też trochę dziewczyn różnych.
1: Tak, King robił ogromne wrażenie od samego początku. To wspaniała opowieść o Polsce w początku lat 90., czasach potransformacyjnych. Przypominam, że dziś na Rokolekcjach poszukuję tekstów z ciekawymi historiami. W drugiej godzinie usłyszycie Tytusa, Andrzeja Mogilnickiego i Kazika Staszewskiego. Do opowieści wracamy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Antyradio.
1: Dziś na rekolekcjach poszukuję tekstów opisujących jakąś ciekawą historię. W pierwszej godzinie usłyszeliście opowieści Lecha Janerki, Piotra Banacha, Szymona Jarmuły i Muńka Staszczyka. Drugą godzinę zacznę od Tytusa. Tytus pisze po angielsku, to znaczy głównie tworzy po polsku, ale dopiero potem tłumaczy teksty na angielski. Jego teksty są głównie opowieściami o życiu, rock'n'rollu, dobrej zabawie, choć często są zabarwione psychologicznie.
2: I zawierają ciekawe spostrzeżenia socjologiczne.
3: Bardzo często moje teksty są historyczne, czyli coś, co się przeżyło, widziało i tak dalej, ubrano w jakąś poetykę rock'n'rollową. Przemyślenia czasami też. Nie potrafię wymyślić fabularnej historii. Takiej, a napisz coś o tym albo o tym, na przykład. Napisz heavy metalowy utwór na przykład o smokach i wikingach. Nie sądzę, żebym dał radę, chyba żeby się ten smok z wikingami piliby na przykład, kurde, w burdelu w Moskwie. O, to byłby fajny tekst, myślę, ale najczęściej polegam na autopsji. Czasem tak mocno ściemniam, żeby właśnie nie wylazło, o co chodzi. Chociaż fanuwa nasza acidowa jest na tyle inteligentna i domyślna, że kiedy się tankuje spokojnie samochód na jakiejś stacji benzynowej, doskakuje facet i mówi: słuchaj, we started before we... Nie, w tym numerze we died before we started to live. To pisałeś o tym, nie? I o tym. Ja mówię: ty skąd wiesz? No bo czytałem, domyśliłem się. Dobry jesteś, bo ja tam żadnej rzeczy nie nazwałem po imieniu. Także wiesz, niektórzy umieją czytać między wierszami. Pizza Driver to jest o Lechu Szpiglu, pamiętam, że Lechu Szpigel, doskonały wokalista, świetny z Wolf Spidera, który swego czasu wyemigrował właśnie do Niemiec, jeszcze przed czasami Unii, żeby rozwozić tam pizzę. Mieszkał w Wern, w takim miasteczku, i woził pizzę. Mówię: Lechus, odszedłeś ze stanowiska przy centralnym mikrofonie, żeby wozić pizzę. Tak, nie, to jest temat, który można by ubrać w rytm, rym i dźwięki. Ja mu nie powiedziałem, że będę o nim pisał, ale potem na pewno, ja o tym mówiłem wielokrotnie, że to jest, że źle chodzi. Został uwieczniony. Chyba go to ubawiło po prostu. Lubię go grać. Bo ja, jeśli chodzi o słuchanie własnej twórczości, jestem dość, nazwijmy to, ostrożny i dość krytyczny. Wiem, że pewne rzeczy można było zrobić inaczej, lepiej. Niektóre rzeczy lepiej było w ogóle nie robić z dystansu czasu. Jestem bardzo krytyczny, więc wobec twórczości Acid i swojej. Także ciężko by było mnie nazwać fanem samego siebie czy fanem Acid, ale uwielbiam ten gang, uwielbiam z nim grać. I jest zupełnie inna historia, kiedy ktoś mi włączył Pizza Driver, to było na albumie Wild Vicious z tym brzmieniem z tamtych lat i tak dalej. Jest kolosalna różnica, kiedy gramy to live. To jest zupełnie inny świat. Inne odczucia, inny drive, inny flow. Inaczej się czujesz, słuchając, a grając. To tak jakbyś poszedł na wyścigę samochodowe i oglądał przejeżdżające bryki, a co innego, abyś jechał jedną z nich. Taka jest chyba różnica.
1: Powrót Acid Drinkers w oryginalnym składzie był jednym z największych rockowych wydarzeń 2025 roku. Zespół najpierw wystąpił na festiwalu Rockowizna, a później prawie zapełnił 3 duże hale koncertowe. I podczas tych halowych koncertów można było usłyszeć Pizza Driver w wersji live. Nieźle kopie. A przed wami wersja studyjna sprzed ponad 30 lat.
0: Rockolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jednym z mistrzów tekstów opowiadających historię jest Andrzej Mogielnicki. To on pisał dla Budki Suflera pod koniec lat 70., a potem w latach 90. i 2000. Był współtwórcą Lady Punk i z jego tekstami utożsamiało się mnóstwo młodych Polaków. Pisał też słowa Izabeli Turanowskiej, tworząc jej wizerunek drapieżnej i wyzwolonej kobiety. Jeden z pierwszych tekstów napisał dla Zbyszka Hołdysa i Perfektu.
2: Ja pomyślałem sobie, że właśnie dlaczego taka muzyka rockowa, tak jak słucham Boba Dylana, czy słucham powiedzmy Randy Newmana, czy słucham mnóstwo takich wykonawców amerykańskich czy angielskich, czy nawet tych Rolling Stonesów, słucham tam I can get no satisfaction, dlaczego właściwie nie mogę napisać o problemach takich poważniejszych w piosence, która będzie przebojem jednocześnie. No i się tak do tego wziąłem i zacząłem pisać, po prostu jakby zburzyłem takie w sobie pewne tamy, no, pewne takie coś, co mnie w jakiś sposób powściągało, żeby pisać, że jak ma być, przynosi mi kompozytor piosenkę, która jest, no, ładna melodyjka, prawda? Ja mam do tego napisać taki ładny, głupiutki tekst i no i z tego będzie ładna piosenka, no ale pomyślałem sobie, dlaczego właściwie nie napisać rzeczy poważniejszej. Akurat Janek przy całym swoim takiej grze, takiej bardzo agresywnej na gitarze, komponował bardzo melodyjne rzeczy. I to jakoś się tak fajnie to wszystko było. Można było pisać ostry tekst do bardzo melodyjnej muzyki, a potem, kiedy aranż przychodził rockowy, już taki ostry, to powstawała zupełnie nowa jakość. No i to tak właśnie mniej więcej wyszło. To ja nie kombinowałem w ten sposób, że powiedzmy chcę tam coś zupełnie nowego robić, tylko chciałem przełamać po prostu taką barierę. Uważałem, że tekst piosenki może być o wszystkim. Wcześniej przecież napisałem już jeszcze dla takiego Praperfektu, co się stało z Magdą Kap, tekst o zbiorowym gwałcie, no właściwie taki reportaż, można powiedzieć, taki trochę na poły socjologiczny. No. No i wszyscy właśnie się strasznie dziwili, jak można napisać taki tekst do piosenki. Ja mówię, no stary, nie ma takiej tematyki, której nie można poruszyć w popowej piosence nawet. W czysto popowej piosence. No. Kiedy potem Bob Geldof napisał ten I Don't Like Mondays, na przykład o dziewczynce, która zastrzega swoich rówieśników w szkole, jak ją zapytano, dlaczego to zrobiła, po prostu odpowiedziała, bo nie lubię poniedziałków. To było zresztą prawdą. No. I ta piosenka była wielkim hitem. Tekst nie był za bardzo taki głupiutki i taki wesoły, no, ale jednak okazało się, że to działa. Wcześniej pisywałem takie rzeczy w konwencji takiej trochę bardziej poetyckiej. I chyba ten tekst, co się stało z Magdą K, to był tekst, który jakby mnie zmienił, bo to nie jest tylko tak, że jak się pisze coś, to się zmienia, powiedzmy, jakąś estetykę, tylko że to, co ty napisałeś, ciebie zmienia, też oddziaływuje na ciebie. Pomyślałem sobie, o cholera jasna, tak można i to brzmi w dodatku i nawet ma szlagwort, niesłychane zupełnie, no. Także to chyba był taki pierwszy tekst, który w jakiś sposób wytyczył taką moją drogę potem.
1: Co się stało z Magdą K otworzyło zupełnie nowy rozdział w polskim tekstopisarstwie. Przed wami wersja z końca lat 70.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Kazik Staszewski miał różne etapy pisania tekstów, ale czasem tworzył świetne historie. Jak wiecie, nie lubi opowiadać o pisaniu tekstów. Nawet w legendarnych 12 groszach przestrzegał. Jak powstają twoje teksty? Jeśli ktoś mnie tak spyta, mój ruch razem znaczka i poprawię z kopyta. Co prawda nie zadałem mu akurat takiego pytania, ale porozmawialiśmy chwilę o tekstach. Ciekawi jesteście, co odpowiedział?
2: Słyszałem taką, jeszcze w ogóle nie zajmując się muzyką, w ogóle nawet amatorsko, kiedyś wraz radio, jeszcze za głębokiej komuny w ogóle, ale już chyba liceum było grane. Młynarski opowiada, jak pisze tekst. To mówi, że najważniejszy jest taki patyczek, kręgosłup. Porównał to do robienia waty cukrowej. Ma ten patyczek, czyli coś tam, wiesz, cię zainspirowało i nawijasz tam. I może to pójść w stronę opowieści o czymś, może to pójść w stronę w ogóle artykułowania jakichś tam swoich mądrzejszych czy głupszych poglądów. Napisałem bardzo dużo rzeczy takich, wiesz, których teraz odsłuchuję, na przykład płytę nagrałem, którą część odsądza od czci i wiary, a część bardzo chwali. Dla mnie jest ona niezwykle ważna i to jest płyta 41 i ten otwierający utwór 13-minutowy. No i to jest taki tekst, który jest całą opowieścią inspirowaną książką Kuczoka. No i to jest historia tego wujka jedynego normalnego, która w książce jest zupełnie poboczną w ogóle jakby historią, a ja ją rozwinęłem. Że jeżeli jest jakiś imperatyw w ogóle, jakaś taka rzecz, która cię inspiruje, kręci i w ogóle masz do tego jeszcze ciekawy podkład muzyczny, to ja potrafię jeszcze raz. I potrafię to robić w miarę sprawnie i szybko, bo u mnie to taki jest ten patyczek, wata, potem to wszystko ręcznie najpierw. Potem przepisuję to na komputer, widząc już, że jedne rzeczy jednak tam nie siedzą, ale to już jest ta narracja, która jest tą jeszcze niepoukładaną watą, a potem jeszcze przy śpiewaniu, co siedzi, co nie siedzi. Natomiast ostatnimi laty trudno mi usiąść do tego. Nie chcę tutaj wyjść na to, że reklamuję jakieś swoje ostatnie rzeczy, ale bardzo jestem zadowolony z tekstów i muzyka jest fajna też, na proformę ostatnio. Oni mnie namawiali na nagranie w końcu jakiejś autorskiej płyty, no bo pierwsza była koncertowa z jakimiś tam moimi przeróbkami, ewentualnie trochę ich, trochę taty. Druga to były teksty taty, już muzyka nasza, ale teksty taty. No i trzecia by wypadało, żeby już były teksty nasze. I ja ich tam trochę zwodziłem, pamiętam. Jeszcze pandemia się pojawiła w ogóle w tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Także to długo trwało. Ale w końcu powiedziałem, że jak już się zachowuje generalnie, tak ściemniając, porobiliśmy próby i wszystko było zrobione. Wszystkie wokale poukładane, powymyślane, tylko w języku oczywiście. Nie, niektóre były już tam z zaczątkami polskich rzeczy. I wyjechałem, wiesz, samotnie na Teneryfę i tam siedziałem, nie wiem, chyba z 10 dni i stawiałem sobie takie, to tak Nick Cave podobno robi. Kiedyś zwierzył się żonie, że tak mu się też nie chce tego robić. No mówi, to traktuj to jak pójście do biura w ogóle. Więc ja budziłem się rano, szedłem popływać w oceanie i siadałem, wtedy bardzo dużo papierosów paliłem, nic nie jadłem, nie myłem się, i siedziałem i szukałem patyczka, nie? I owijałem go jakąś taką watą w ogóle, ale jeszcze w sposób mało dokładny i profesjonalny. I mówiłem, że muszę mieć takie dwa patyczki dziennie zrobione. Więc czasami jadłem śniadanie o 20, a czasami nawet o 14 już. Szedłem się myć i miałem wtedy już wolne. I tam zadałem sobie pytanie, czy mogę się tak już w ogóle otworzyć zupełnie ze swoimi tekstami. Tam jest i o tym, jaka była historia poznania się z Anią. Do Ani to tam jest dużo poezji. 6 lat później to też jest taki, a tu jest taki konkret w ogóle, jak nasza miłość wyglądała i wygląda do dzisiaj. Jak moja mama uchroniła mnie przed aborcją, do której tata w ogóle mocno dążył i dopiero się kapnął w 7 miesiącu w ogóle, więc kiedy już było za późno. Dzięki temu tu rozmawiamy ze sobą, czy ja już mogę. Mówię, mam 6 dych, mówię, mogę. I tą płytę bardzo cenię w ogóle właśnie za to otwarcie się na oścież ze swoimi i problemami, i historiami, które trzymałem bardzo długo tylko dla siebie i właściwie Cóż mi pozostało? Już wszystko powiedziałem. Nie, żartuję.
1: Jakoś udało mi się uzyskać opowieść Kazika i nie zwrócił mi z laczka i nie poprawił z kopyta. Widocznie było to dobrze postawione pytanie. Poza tym nie pierwszy raz o tym rozmawialiśmy, więc miałem nadzieję na sukces. Przed wami jedna z najlepszych kazikowych opowieści.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Myślę, że moje poszukiwania tekstów opowiadających ciekawe historie zakończyły się sukcesem. Moi rozmówcy opowiedzieli o tym, jak piszą i co jest im najbliższe. Niektórzy są lepsi w przekazywaniu uczuć, inni w swojej twórczości literackiej łączą różne style i gatunki. Mnie najbardziej spodobał się patyczek Kazika, wokół którego nakręca pozostałe elementy tekstu. Słyszałem też opowieści o znanych tekściarzach i ich segregatorach, w których znajdują się teksty na różne tematy. Pamiętam dawny wywiad z jednym z nich. Mówił, że jeśli ma napisać tekst ekologiczny, to zagląda do innego segregatora, a jako miłości to do innego. I ma tam gotowe zdania, rozwiązania czy słowa klucze. I wtedy okazuje się, że to już nie jest artyzm, a rzemiosło. I wydaje się, że bardzo często pisanie tekstów staje się po prostu pracą i zaczyna brakować miejsca na sztukę. Szkoda. Oczywiście przedstawiłem tylko kilku twórców i ich piosenki, ale przecież jest ich o wiele, wiele więcej. Jak choćby Marcin Świetlicki, Maciej Maleńczuk, Grabarz, Hubert Spięty-Dobaczewski, Krzysztof Grabowski, zespołu Deserter, Edyta Bartosiewicz, Katarzyna Nosowska, Kaśka Sochacka, czy choćby Waluś Kraksa Kryzys. Ale ja mam nadzieję, że spojrzycie na teksty troszkę inaczej i sięgniecie po piosenki zespołów Bielizna czy The Cats. Przypominam, że dziś na Rokolekcjach swoimi opowieściami podzielili się Lech Janerka, Kazik Staszewski, Tytus Szymon Jarmuła, Andrzej Mogielniski, Piotr Banach i Muniek Staszczyk. Nieubłagalnie zbliża się północ, więc to by było dziś na tyle. Ja nazywam się Leszek Noiński i wraz z Antyradiem gramy Wam najlepszego roka w Polsce i na świecie. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia, a przed Wami ponownie Andrzej Mogielnicki, ale tym razem z Lady Punk w jednej z pierwszych piosenek tego zespołu, który wciąż trzyma świetną formę i przeżywał chyba już trzecią lub nawet czwartą młodość.
0: Rokolekcje w Antyradiu.